Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.

RMF Max Bydgoszcz. Ain't no hesitation.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: hity, które zawsze brzmią na maksa, nawet przed godziną szóstą, nawet kiedy budzi się cudowna środa. Dzień dobry, Polsko!
1: Środa z szansą na opad deszczu. I to jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość, bo jest bardzo sucho. Dzisiaj, jutro, czyli w środę i w czwartek może intensywnie popadać, to w całej Polsce.
0: Opad deszczu! I to są właśnie te legendarne mieszane uczucia. Smutno, że opad, ale na szczęście deszczu.
1: Asia, Irek, dzień dobry. Już środa w kalendarzu.
0: Asia Meus, Irek Jakubek, no wiadomo.

0: odpalcie sobie Maxa na Maxa i jak się dacie ponieść tym rytmom, to będzie naprawdę najlepsza środa z możliwych.
1: Lecę. To będzie środa. Środa, dzień bez reklam, rzeczy, które szkodzą klimatowi.
0: Taka nowość w Amsterdamie. Na ulicach nie zobaczymy żadnych reklam ani samochodów na benzynę, ani mięsa.
1: No pierwsze znikną reklamy, które łączą i samochody, i mięso.
0: Czyli?
1: Food truck z burgerami.

0: dumny i szczęśliwy.
1: Kto?
0: Ja. Ja, bo ja czuję, że i Kaigo, i Selena Gomez, duet świetny, i Asia, i Irek, duet też dobry.
1: I szósta, i flash informacyjny z newsami z waszego regionu, też super połączenie.
0: Tak, poczujcie moc duetów pisząc języki, jakie nowożytne. Też duet.
1: Trzymamy
0: powodzenia,
1: kciuki.
0: Maturzyści.
2: Słuchajcie, RMF Max Bydgoszcz, to jest Flash, Tomek Urbański, zaczynamy. Niebawem rusza rozbudowa wojewódzkiej przychodni zdrowia psychicznego w Bydgoszczy. Powstanie tam nowy budynek, dzienny oddział psychiatryczny i ośrodek opieki środowiskowej. A więcej informacji na ten temat Monika Jędrzejewska. Moniko, na jakim etapie jest ta inwestycja?
3: Obecnie została podpisana umowa z wykonawcą i firma rozpocznie pracę w ciągu kilku najbliższych tygodni. Inwestycja zakłada budowę pięciokondygnacyjnego gmachu. Powstanie w nim Centrum Zdrowia Psychicznego z dziennym oddziałem psychiatrycznym dla 20 chorych. Będą tam też pracownia diagnostyki neuropsychiatrycznej, zespół poradni, sale terapeutyczne, gabinety, a także pomieszczenia wspierające rehabilitację społeczną pacjentów. Budowa ma potrwać do grudnia przyszłego roku. Prace pochłoną ponad 16 milionów złotych.
2: Tyle nasza reporterka.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Trwa egzaminacyjny maraton. W Bydgoszczy przystąpiło do niego blisko 4,5 tysiąca maturzystów. Uczniowie z pierwszego ELO mieli jednak dodatkowy powód do stresu. W ich szkole ogłoszono alarm bombowy i egzamin z matematyki rozpoczęto z opóźnieniem.
5: Był trochę stres, ponieważ ja tutaj przyjechałam do szkoły około 8.20 i jednak do tej 8.50 nas trzymali, więc do sal dopiero zaczęli nas wpuszczać około 8.55, więc mówię, no kurczę, ja już mam na czerwiec plany, także chciałam bym jednak napisać dzisiaj. Pomimo tego stresu poszło okej.
6: Był stres rano. Szkoła dostała maila o podłożeniu bomby, więc troszkę zaczęliśmy z opóźnieniem, ale okazał się fałszywy alarm, więc wszystko poszło w miarę.
5: Bardziej się stresowaliśmy tym, że będziemy musieli to napisać w czerwcu.
2: Na szczęście wakacje nie są zagrożone. Ruszyły turystyczne rejsy po Brdzie. W tym sezonie jednak pasażerów wozić będzie tylko jeden słonecznik, czyli tramwaj wodny o napędzie solarnym. Co stało się z drugim? Ruszyły turystyczne rejsy po Brdzie. W tym sezonie jednak pasażerów wozić będzie tylko jeden słonecznik, czyli tramwaj wodny o napędzie solarnym. Co

0: rozwiązaniem.
1: Słonecznik, który w tym roku jeszcze pływa, w przyszłym też będzie musiał przejść remont.
2: Rzeczywiście, natomiast on pomimo tego, że jest starszą jednostką niż Słonecznik 2, jest w trochę lepszym stanie i nie wymaga aż tak gruntownego remontu. Myślę, że nakłady będą potrzebne, ale mam nadzieję, że uda się jakby przywrócić pełną sprawność także na przyszły sezon, bo to jednak jest jeden z takich wyróżników Bydgoszczy. On już bodajże 18 rok, 18 sezon już pływa po brdzie i jest jakby jedną z, myślę, że najbardziej rozpoznawalnych atrakcji w Bydgoszczy.
1: Usłyszeliśmy od Leszka Woźniaka, dyrektora Bydgoskiego Centrum Informacji. Turyści obecnie mają do wyboru dwie trasy, staromiejską i słoneczną.

0: I jeszcze wczoraj to był po prostu hit na maksa, ale dzisiaj to jest piosenka, która doda wam skrzydeł na całą środę. 8 minut po godzinie 6 to był rewelacyjny Andy Das.
1: I rewelacyjne odkrycie, szokujące bym powiedziała nawet. Na Podlasiu naukowcy odkryli ślady alkoholu sprzed 4,5 tysiąca lat.
0: Jezu, policja teraz szuka gościa, który to wyprodukował, bo tam jest taka tradycja. Ale najpierw duch puszczy, a potem... A kto to zrobił? Przepraszam. Kochamy, uwielbiamy. Wiadomo. Całe Podlasie.

0: Piękna bledka absolutnie wszystkim przynosi dzisiaj dużo słońca, niezależnie od tego, czy u was za oknami akurat wstaje słońce, czy może już solidnie pada.
1: Bo jeżeli nie ma dzisiaj słońca, to być może dlatego, że cień robi wam mądry dąb.
0: Mądry?
1: A to jest szok w ogóle.
0: Jest jakiś nowy gatunek?
1: Przeczytam. Nie, wszystkie tak mają. Niektóre, przepraszam. Niektóre dęby zaatakowane przez gąsienicę, uwaga, kolejnej wiosny opóźniają czas wzrostu liści, żeby się chronić, żeby dęby znowu nie zostały zeżarte przez te żarłoczne gąsienice.
0: Faktycznie mądry dąb.
1: No, mądry, ale nie przesadzajmy z tą mądrością dębu, bo się jeszcze okaże, że dęby nauczą się zatruwać tych, którzy je wycinają. Nie? Hej, dębu.
2: Max.
1: Dębu przyjaźni, jakby co, nie? 16 minut po 6.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: I po reklamie.

0: Ta piosenka od Dystu. Dyst low, Flowrida też low. Pogodowo jesteśmy, słuchajcie, rozerwani. Polska rozerwana. Nad morzem niecałe 10 stopni. Na południu ponad 20 stopni. Dla jednych i drugich idealnie gra o poranku RMF Max.
1: I RMF Max wam powie, że będą nowości w samochodach. O, i to już od wakacji. We wszystkich nowych samochodach obowiązkowo migające światła stopu.
0: I to jest w ogóle rewelacja, słuchajcie. To niektórzy już to mają. Jak ktoś ma nową furę, jak jedzie szybko, gwałtownie zahamuje to z tyłu.
1: Tak, żeby ten kierowca, który jedzie za tobą, dostał takim pulsującym światłem po oczach, żeby wiedział, że coś gwałtownego się wydarzyło na drodze.
0: A teraz zagramy taką nowość, po której świecą się stopy, zwłaszcza Wiktorowi Waligurze. Tak się ucieszył, że go zagraliśmy, że uśmiechnęła mu się buzia i zaświeciły mu się stopy. Uwaga, bo idzie w kolana, to do tego się świetnie tańczy. Cztery pory roku, już prawie pół.

0: no wszyscy to już wiedzą, że jestem największą fanką Damiana Dawida w tym studiu.
1: Oj, tak, to prawda, 20 minut przed godziną 7 mam taką listę kolejkową, na której Asia się
0: przeznę.
1: I długo, długo nikogo nie dopuściła, a chętnych, by pojawić się na antenach radiowych, oj, naprawdę wielu.
0: Dwóch Dawidów i jeden Oscar. To jest pierwsza trójka najczęściej granych artystów w polskiej radiofonii.
1: I zdradzę wam pewną tajemnicę. Za chwilę u nas będzie grana Bibi Rexha.
2: Max.
1: I Bibi Rexha nawet się przebrała za Dawida Podsiadło, żeby była większa szansa, że ją zagramy. I ona będzie u nas za chwilę. No przypraw sobie wąsy jeszcze, Bibi. 20 minut i 7.
3: Reklama.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka 1 kg za jedyne 15 zł 99 groszy. To aż 32% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23 zł 79 groszy za kilogram. Schab wieprzowy bez kości tylko 14 zł 99 groszy za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
8: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
9: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: K2! To co dziś robimy?
11: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
10: K2!
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
13: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: I po reklamie.

0: Słuchasz RMF Max o poranku i od razu masz dobry dzień. A taka środa to się robi super środa. 10 minut przed godziną 7:00, na przykład teraz.
1: Środa z nowym rekordem w systemie kaucyjnym. Znowu pobity rekord. 4683 butelki i puszki zwrócone do recyklomatu. Aha. Co dało 2000 zł, 2341,50 zł.
0: Od razu słuchaj, że nie ty to zwracałaś, bo
1: nie,
0: byś
1: ja
0: wiedziała.
1: Ile... W Krakowie pobito ten rekord.
0: Kraków!
1: Znowu, bo to już jest drugi rekord kaucyjny, który jest pobity w Krakowie.
0: Brawo, w legendarnie oszczędnym Krakowie.
1: Tak.
0: Finansowo zapobiegliwy Poznań. Oczywiście usprawiedliwiam, żeby nie było, usprawiedliwiam Wielkopolskę, bo co nam się częściej psują te kaucjomaty.

0: Rozpędzamy tę super środę razem z Rihanną. Nazywamy się RMF Max i gramy hity na maksa.
1: A o 7 będzie flesza, w nim 300 strażaków i 250 hektarów płonącego lasu.
0: Oj tak, na Lubelszczyźnie ze szczegółami za 4 minuty.
2: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
4: To przecież to jest ten film teraz.
3: Serio?
4: Bez kitu.
5: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Nadajemy się od rana.
8: To ci zrobi dobry dzień. Siemano rano. Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
8: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
11: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
12: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
14: I po reklamie.

0: Flash w sport. Pogoda w RMF Maxa, to oznacza, że minęła siódma. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. No i to są najważniejsze informacje o poranku w RMF Max. Ponad 300 strażaków walczy z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień pojawił się wczoraj w pobliżu wsi Kozaki w powiecie biłgorajskim. Objął 250 hektarów. MON wysyła do pomocy Wojska Obrony Terytorialnej.
1: Najprawdopodobniej oni będą wyszukiwać, zabezpieczać bądź likwidować te zarzewie ognia, które mogą powodować wniecanie się nowych ognisk pożaru, zabezpieczyć nasze działanie, również wspierać nasze działania logistyczne.
0: To był rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec. W trakcie działań doszło do katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Trump wstrzymuje operację projektu Wolność i to po dwóch dobach od jej rozpoczęcia. Prezydent USA jako powód wskazał postępy w rozmowach z Iranem, zaznaczając, że decyzja ma charakter tymczasowy. Projekt miał ułatwić żeglugę przez cieśninę Ormus. W czasie trwania operacji z wyznaczonego korytarza skorzystały tylko dwa statki. Według Pentagonu w regionie wciąż pozostaje ponad 1500 jednostek z dziesiątkami tysięcy osób na pokładzie.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Kwota do zapłaty, koszt energii i okres obowiązywania umowy, a to wszystko na pierwszej stronie. Rachunki za prąd będą bardziej przejrzyste. Rząd przyjął projekt deregulacji w energetyce.
3: Do tego rachunki wreszcie staną się cyfrowe. Ustawa umożliwia, by były przesyłane w formie elektronicznej na skrzynkę mailową. Jeśli ktoś woli tradycyjną, papierową formę, nadal będzie to możliwe.
0: Tyle Igor Skrzypek. Wczoraj matematyka, a dziś podstawa z języka angielskiego. Za 2 godziny maturzyści będą się mogli popisać znajomością języka obcego. Wczoraj starcie z królową wszystkich nauk wcale nie było aż tak bolesne.
4: Całkiem proste. W porównaniu do próbnej matury w marcu to dużo prostsze.
5: Bardzo dobrze.
6: Czy mnie coś zaskoczyło? No myślę, że nie.
7: No wszystkiego się spodziewałam, to co było.
0: No to by dziś było podobnie. Liga Mistrzów na otwarcie Arsenal Londyn powalczy o trofeum. W rewanżowym meczu półfinałowym pokonał Atletico Madryt 1-0. Hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Kazachstanem 2-3 w meczu mistrzów.

0: o brąz.
1: Mówił Marcin Janusz, rozgrywający Asekoresowi. Chmury dziś będą przemieszczały się w głąb kraju z północy przez zachód i w końcu dotrą do centrum. Mogą pojawić się opady deszczu w wielu miejscach, a na przykład na południu dziś zagrzmi. Na termometrach maksymalnie 10 stopni w Trójmieście, 12 w Szczecinie, 13 w Gorzowie Wielkopolskim, 17 w Zielonej Górze, 25 stopni. To Warszawa i Lublin, 26 najwięcej jeszcze w Rzeszowie. Będą też przejaśnienia. Jupi!
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Carpenter Bydgoszcz, oferujący okna, drzwi, bramy, systemy osłonowe i ogrodzenia.
3: 4 minuty po 7:00, tu RMF Max.

0: No przy tym numerze to nawet wczorajsza buła smakuje tak, jakby była świeżo z piekarni. Normalnie tutaj przygotowana 10 minut po godzinie 7. Witajcie także przy śniadaniu, słuchacie RMF Max.
1: Jakby ktoś zapomniał, przypominamy, że dzisiaj trzeci dzień matur. Dzisiaj uczniowie zdają języki nowożytne, no w znacznej większości angielski.
0: Good luck, guys!
1: Fingers crossed,
0: no, wiadomo,
1: my friends.
0: Tutaj szóstka była z Anglika, Asia Meus, Irek Jakubek, hello!
1: Dwa dni matur za nami i było tak dużo przecieków, słuchajcie, no, że ministra edukacji chce zmian. I pani ministra chce, żeby teraz maturę pisać w specjalnych centrach egzaminacyjnych, gdzie nie będzie w ogóle dostępu do internetu, także w ogóle, a uczniowie będą pod takim super ścisłym nadzorem, żeby nic nie przeciekało.
0: Pani ministra, to jest dla maturzystów jak matka.
1: Tak?
0: Jak matka, która wchodzi do pokoju i mówi: zobaczysz, wyłączę ci internet, zabiorę ci komórkę i kieszonkowe jeszcze, bo 800 plus już zabrała, bo to tylko dla nieletnich, pełnoletnich, nie?

0: Coś tak czuję, że gdyby Pink Panthers i Zara Larsson były nauczycielkami języka angielskiego, to wszyscy byśmy śpiewająco zdawali maturę.
1: O, pięknie powiedziana, Siemeł, Zyryk Jakubek. Dzień dobry, Polsko, 19 minut po godzinie 7. To była Zara Larsson, to była Pink Panthers. A teraz jedziemy razem z wami, drodzy abiturienci, na maturę z języków nowożytnych. Po drodze rozdając 300 wszystkim, bez względu na to, czy dzisiaj maturę zdają, zdawali, albo nigdy im do niczego nie była potrzebna.
0: I dlatego jak chcecie te 300, to teraz łapcie telefon i piszcie nam w SMS-ie pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów. Aha. Wasze ulubione słowo
1: w języku obcym. Hello!
0: To po angielsku było. Może być też po włosku, po hiszpańsku, po niemiecku. Jaki tam język wam najbardziej w serduszku gra? To nie wiem, co to był za język.
1: To jest język, który gra mi w buzi. 20 minut po godzinie 7. Piszcie SMS-owo 3001 wasze ulubione słowo w języku obcym. Bardzo. A bardzo swój język, bardzo ulubiony, wiadomo.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Carpenter Bydgoszcz, oferujący okna, drzwi, bramy, systemy osłonowe i ogrodzenia.
3: Reklama. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
3: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy Twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
4: I po reklamie.

0: 29 minut po godzinie 7. No Rachel, że 3 stóweczki są do wygrania o poranku w RMF Max.
1: Bambolo, też takie słowo ulubione przyszło SMS-owo.
0: Ramba!
1: No i Justyna.
2: Hey, good morning.
0: Bo to też często piszecie w kategorii wasze ulubione słowo w języku obcym w dniu matur z języka nowożytnego. Justyna, twoje ulubione słowo?
3: Moje ulubione słowo to oczywiście pizza.
0: Moje też.
1: No to
0: wygrałaś, brawo.
1: Siadamy do jednego samochodu i w dzień matury z języka nowożytnego jedziemy do naszej polskiej Ameryki.
0: Ameryka! 300 milionów ludzi po angielsku mówi w Ameryce, tej za oceanem, ale my zostajemy w Polsce, bo ja do Ameryki jadę z naszego polskiego Paryża.
1: A ja do tej samej Ameryki jadę z naszego polskiego Bagdadu. Pytanie do ciebie, Justyna. Kto ma bliżej? Aśka czy Irek?
0: Polski Paryż czy polski Bagdad? Asia czy Irek? Asia czy Irek? Asia czy Irek?
3: Irek.
1: Dobrze! 300 wyobronione. Yes. Jeszcze dwa takie pytania przed tobą. Nie pomyl się, bo zabierzemy ci pieniądze.
0: Tak, mam wrażenie, że oprócz pizzy Irek jest twoim drugim ulubionym słowem.
1: Ja do Ameryki w Polsce jadę z polskiej Wenecji.
0: A ja z Rzymu.
1: Kto ma bliżej?
0: Proszę bardzo. Aśka czy Irek? Teraz pamiętaj, mniej lubisz Irka. Aśka, dobrze! Super!
1: Okej, 300 wyszło już na twoim koncie. Do Ameryki Irek jedzie z Czech, tych pod łodzią.
0: Pod łodzią, a Aśka ze Szkocji na Podlasiu.
1: Kto ma bliżej?
3: No to chyba Irek.
1: Dobrze,
0: najlepiej. 300 twoje. Brawo, Justyna. Ekstra, będzie na pizzę i dużo innych przyjemności. 28 minut i 8.

0: To nie jest zepsuta sygnalizacja świetlna na twojej porannej drodze. To jest imprezowo mrugające pomarańczowe, które dowiedziało się, że Another i 54 Ultra występują w RMF Max i trzeba zrobić taki bardziej niż imprezowy klimacik 20 minut przed godziną 8.
1: No to dorzućmy do tego jeszcze wielki sukces naszego najpopularniejszego bociana, bociana krótka. A? W gnieździe bociana jest 5 jaj.
0: A przepraszam, to jest sukces pani bocianowej, a nie pana bociana.
1: No ja tam
0: pan
1: nie
0: bocian
1: wiem,
0: ledwo dziób zamoczył
1: tym, i wspólny sukces.
0: Sukces, brawo, tak. Brawo, 5 jaj, super. Eksperci mówią, że trudno wyżywić jest taką bocianią rodzinę.
1: No, 5 dziobów do wykarmienia.
0: Trzeba tam otworzyć żabkę. A może już nawet jakaś jest, na pewno.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
16: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
17: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
18: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
19: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
20: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus

0: męskie.
1: Daj Igorowi.
0: Granie.
2: I od dawna to wiem.
0: Przepraszam,
1: sorry,
0: Igor.
1: Sorry, Igor.
0: Przepraszam, Igor. Męskie granie orkiestra, to chciałam
1: męskie
0: powiedzieć.
1: Granie,
0: na rok 2026, no nareszcie.
1: Pięknie,
0: no.
1: To może damsko-męskie granie, Asia.
0: A, chętnie,
1: damsko-męskie,
0: poproszę.
1: Damsko-męskie granie. 14 331 zł, pani pozwoli. Za mało.
0: 20 tysięcy, proszę pana, to jest za dużo.
1: Tak, za dużo, 20 tysięcy. I teraz wy wybieracie to, co jest pomiędzy i ustrzelicie sobie taką kwotę, która jest dokładnie w punkt i dokładnie w punkt tę kwotę wygrywacie. Fajnie, fajnie.
0: No, tak się to robi w RMF Max, a będzie jeszcze fajniej, bo poranek ma dla was super opcje i mnożymy wasze szanse na wejście do tego finału, w którym trafiacie we właściwą kwotę.
1: 91 razy łatwiej jednym SMS-em zapewnić sobie udział w grze o spore pieniądze, bo każde zgłoszenie teraz mnożymy razy 91.
0: A zgłaszamy się bardzo prosto. Hasło Max wpisujemy w SMS-a i wysyłamy pod 7327.
1: I tym kołyszącym ruchem pamiętajcie, Max 7327, bo 9 najbliższych minut to runda super okazji, by było łatwiej wygrać. Sprawdzajcie opcje na naszym www.

0: To tylko w RMF Max Weekend wjeżdża 4 minuty przed 8 w środę. Za chwilę informacyjny flash, słuchajcie, by być na bieżąco.
1: A we flashu o 8 dobre wiadomości, które płyną z terenu objętego pożarem.
0: Ogień przestał się rozprzestrzeniać. No i do tego jeszcze podpowiemy, co zrobić, by uniknąć podatków.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
12: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
13: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
2: W RMF Max, punktualnie 8, czas na Flash Sport, pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. A zaczynam od aktualnych informacji z Lubelszczyzny, gdzie od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorańskim. Wiadomo, że na ten moment ogień się nie rozprzestrzenia.
3: Akcja koncentruje się teraz na linii frontu 800-metrowej. Wyzwaniem jest doprowadzenie wody do trudno dostępnego terenu, ale sytuację może znacząco zmienić wprowadzenie do akcji śmigłowców. Policyjny Black Hawk już wystartował. W drodze jest też śmigłowiec leśników.
2: Tyle Dominik Smaga. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, ale alerty wydano dla południowych powiatów Podkarpacia mają obowiązywać od 10 w rejonie Krosna i Sanoka, a także w powiatach bieszczadzkim i leskim. Wiatr może powiać z prędkością 80 km na godzinę. A my czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Wszystkiego dowiemy się po południu. Ekonomiści prognozują jednak, że rewolucji nie będzie. RPP pozostawi stopy na obecnym poziomie, a to z uwagi na wzrost inflacji. Tymczasem rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych.
4: To mają być nowe konta, które pozwolą częściowo omijać dotychczasowy podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. I tak środki zainwestowane w obligacje oszczędnościowe oraz ulokowane na rachunkach bankowych będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych. Z kolei środki ulokowane w akcjach, funduszach i obligacjach innych niż strukturyzowane i oszczędnościowe będą zwolnione do kwoty 100 tysięcy złotych.
2: Tyle Krzysztof Berenda. Ustawa wejdzie w życie od nowego roku. A już za godzinę w salach egzaminacyjnych w Polsce.
5: To be or not to be.
2: Maturzyści zaczną starcie z językiem angielskim. To na razie podstawa. Wczoraj mierzyli się z matematyką, no i ponoć poszło gładko. Tak.

0: Od wczorajszej matury z matematyki nas trochę trzyma i sigma, i pi, i 11 minut po godzinie 8. Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, którzy jadą teraz zdawać, pisać maturę z języków. Będzie dobrze. No good luck, guys!
1: Good luck, guys! Życzę wam cały RMF Max. Zasia, Irek, dzień dobry. 10 minut po 8. Dobre wiadomości ze stacji benzynowych. Dzisiaj tak samo drogo jak wczoraj. Nic nie podrożało. Zapłacimy tyle samo. Ale są jeszcze lepsze wiadomości.
0: Brawo.
1: Tak, bo Skolim się rozkręca.
0: Tak.
1: Już nie tylko Czeremcha, ale 6 nowych punktów na mapie Polski, w których będzie można zatankować paliwo u Skolima.
0: Brawo, super, że będzie ich 6, bo ja sobie to policzyłem i pozdrawiam tych, którzy mają podobnie. Też policzyli, ile tam u Skolima teraz kosztuje benzyna w tym jednym, jedynym punkcie.
1: Mhm.
0: Co prawda jest tanio,
1: no.
0: Super, ale niestety tak daleko, że się jeszcze nie opłaca tam jechać.
1: Jeszcze.
0: Jeszcze. Na razie. Hello. Znaczy, halo, przepraszam, halo.

0: My zupełnie tak samo jak wy. Dajemy ręce wyżej, żeby nas widział DJ. To jest rewelacyjny numer. Jezu, ja chcę go na wakacjach.
1: Będziesz go miał na wakacjach i nie tylko. Prawdopodobnie będzie się słuchało.
0: Kaskada i Felix Jen robią nam lato na maksa, także w ten środowy poranek 20 minut po godzinie 8.
1: A kto by chciał mieć jeszcze więcej radości, to mamy 4 wejściówki do najlepszego parku rozrywki i chcemy się tymi wejściówkami z wami podzielić.
0: A że dzisiaj maturzyści piszą egzamin z języków obcych, więc wyobraźcie sobie, że jesteście w obcym kraju i chcecie wyrazić ogromną radość z tego, że tam właśnie jesteście. I w ogóle wam nie przeszkadza to, że nie znacie języka, w którym się w tym kraju mówi.
1: Jak sobie to wyobraziliście, to teraz łapcie za telefon, odpalajcie Messengera i nagrajcie głosówkę. Jak jesteście tym turystą, który się tak bardzo cieszy, że jest w danym kraju i w ogóle mu nie przeszkadza, że nie zna tego języka.
0: No papa, na poziomie!
1: A ciapu, ciapu,
0: naprawdę? Też tam jesteś? Aczka, Jezu.
1: Ale jesteśmy w tym samym kraju?
0: Oczywiście, w tym przed chwilą jeszcze w tym samym samolocie, to ty się tak tam z tyłu rozpychałeś. Ajajaj. 21 minut po godzinie 8. Radość wyrażana w języku, którego nie do końca znacie, ogarniacie, to 4 wejściówki do Energylandii.
2: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
6: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął. I to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2. Bydgoszcz.
7: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: We wszystkich językach świata. Cieszycie się z faktu, że wylądowaliście w bardzo egzotycznym miejscu i w ogóle wam nie przeszkadza to, że nie znacie języka, w którym mówią tubylcy.
2: I feel good.
3: Wszystko jasne. Mateusz. Tak, Mateusz śpiewał. A Hania?
1: A Hania, Hania.
4: Oh yes. Yeah. Oh yes.
1: O, Kasia, kilka słów, ale najważniejszych.
5: Habibi, muchas gracias. Yes, yes, good, good. Tra la la la.
3: I równie International Dominik.
6: Mi amore. Seicento, cinquecento. Aperole, mi amore.
1: Maturzyści niech piszą języki. Dzisiaj 8:30 na zegarach RMF Max. To jest poranny konkurs, w którym 4 wejściówki do Energylandii wygrywa Adam. Nie!
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
1: Za drugim razem, jak się Adam cieszy, to tubylcy się już nie boją.
2: Nie!

0: to dobrze sprawdzone i wiemy, że nic was nie wprowadza tak dobrze w dobry nastrój, jak właśnie ten numer Can't Deny It, Jazzy Spritz w RMF Max.
1: Dobrze jest mieć w domu parę złotych, to mówią eksperci, i widać to przy bankomatach, bo okazuje się, że ci, co to liczą, ile my wypłacamy, żeby potem coś policzyć, 1 200 300 500, wypłacamy więcej pieniędzy z bankomatów.
0: No i to znaczy, że po prostu słuchamy tych ekspertów, o których wspomniałeś, i chcemy mieć w razie czego ten zapas gotówki przy sobie.
1: Super, ci sami eksperci, oni też mówili, tylko że na grillu mówili, że krajowy system e-faktur spowodował, że obudziły się w nas piękne uczucia. Miłość.
0: Tak?
1: Miłość do gotówki. Znaczy, w mniejszych kwotach. No, kochajmy się przede wszystkim. Apeluję, poranek
0: się
1: Max.
0: Przede wszystkim. Ta,
1: tak, oczywiście. Sombr w tej sprawie u nas będzie śpiewał za chwilę.
2: Reklama. Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Świat zaczął tańczyć w środowy poranek. Ale Farben, Renny Miller i hity na maksa tu w RMF Max.
1: A teraz będzie poważna sprawa, bo będzie o zaufaniu. Jest nowy ranking zawodów i już wiemy, komu ufamy najbardziej.
0: Najbardziej, no, kosmitom, UFO.
1: Ratownik medyczny i strażak niezmiennie od lat na czele tego rankingu, ale jest zaskoczenie, bo jest duży spadek. Listonosz spadł o 5 oczek.
0: W zaufaniu. A to nie jest wina listonosza. To tylko dlatego, że emerytury się teraz wpłaca na konto, tak bez kontaktu pieniędzy, to wszystko jest.

0: Cudowna Shakira w RMF Max. 14 331.
1: Za mało.
0: A 20 tysięcy złotych.
1: Za dużo.
0: I między tymi kwotami jest to, co można wygrać.
1: Jak to się robi, to sprawdzacie na www.rmfmax.pl.
0: Wchodźcie tam. Wchodźcie.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka 1 kg za jedyne 15 zł 99 groszy. To aż 32% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23 zł 79 groszy za kilogram. Schab wieprzowy bez kości tylko 14 zł 99 groszy za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
8: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowe

0: Wieliczka 23, Osielsko. Zapraszamy. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Tu RMF Max Bydgoszcz. We Fleszu o 9 mamy dla Was aktualne informacje. Tomek Urbański, dzień dobry. Wracamy do ogromnego pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, który objął 250 hektarów. Setki strażaków gaszą go z ziemi, a z powietrza pomaga im m.in. policyjny Black Hawk i gaśnicze dromadery. Jak będą wyglądać najbliższe godziny akcji?
4: Teraz stoję obok zbiornika wodnego, do którego co pewien czas podlatuje Black Hawk i nabiera wodę, którą później zrzuca na płonący las. Ogień nie przenosi się już między wierzchołkami drzew. Sytuacja jest o wiele lepsza. Jak mówi Wojciech Kruczek, komendant główny Straży Pożarnej, utworzyła się 800-metrowa linia ognia. Taki front, który próbują zatrzymać strażacy.
3: Tyle Dominik Smaga.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
3: Krótko o tym, co za oknami. Poranek w Bydgoszczy pochmurny i dość chłodny. W kolejnych godzinach na temperaturę nie powinniśmy jednak narzekać. Pytanie, czy pokaże nam się słońce? Aktualną prognozę pogody przedstawimy Wam tuż po fleszu. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się na drogach. Ruch wahadłowy obowiązuje na ulicy Brzechwy pod wiaduktem kolejowym w Fordonie. To z powodu prac wykonywanych przez PKP. Jak się dowiedzieliśmy, utrudnienia potrwają przez miesiąc. 15 i 16 maja przed Torbydem zrobi się naprawdę głośno. W porannym fleszu lista gwiazd, jakie pojawią się na tegorocznych juwenaliach bydgoskich. Na scenie wystąpią Calvi i Remi, Bledka, Nocny Kochanek, Białas i Fukaj. Przed nimi jednak zagrają Supportem, to wykonawcy wybrani w trakcie Bitwy Kapel.
5: W tym roku zgłoszenia były naprawdę mocne, naprawdę wysoki poziom tych młodych artystów, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy i studenci Bydgoscy przyjmą ich bardzo ciepło.
3: O koncertowej części mówiła Kleopatra Sadłowska z Collegium Medicum. Juwenalia rozpoczną się już 11 maja. Tego dnia studenci odbiorą symboliczne klucze do miasta i wyruszą w pochód po Bydgoszczy. Będą też dodatkowe atrakcje, m.in. bal fartuchowy, co się za tym kryje. O tym już we fleszu za godzinę. A na koniec jeszcze finansowe wsparcie dla woprowców z Bydgoszczy i regionu. To okrągły 1 000 000 zł. Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
6: Wsparcie oznacza dla nas bardzo dużo. Każdorazowe wsparcie dla nas, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, to jest ilość zakupionego sprzętu, ilość zakupionego paliwa do łodzi motorowych na patrole, ilość możliwości pracy ratowników na kąpieliskach, gdziekolwiek tam, i po to te pieniążki dla nas są zakup sprzętu. Jesteśmy doposażeni dosyć, może mamy już samochody, wszystko, ale jeszcze są takie drobiazgi, których nam potrzeba.
3: O czym mówił Roman Guździoł, prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Pieniądze trafiły do jednostek z Bydgoszczy, a także m.in. Włocławka, Torunia, Żnina, Tlenia oraz Chełmna.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Przed nami dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem w Bydgoszczy i regionie. Po południu wieczorem może trochę pokropić, a temperatura w tym najcieplejszym momencie dnia podskoczy do 21 stopni. Będzie więc ciepło. Wiatr umiarkowany, potem coraz częściej dość silnym. Ciśnienie stabilne, warunki biometeorologiczne pozostaną niekorzystne, czyli z kiepskim wpływem na nasze samopoczucie. Noc raczej pochmurna z 8 na skali. Jutro pochmurno, deszczowo, no i chłodno, maksymalnie z 12 na termometrach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Jutro świat będzie już jechał z górki. Asia Meus, Irek Jakubek, 5:30 o zwykłej porze. Tak, bądźcie z nami w RMF Max.
8: Pa, pa.

0: Cześć Małkas, to mam nadzieję, że moc płynie nie tylko z tego numeru, ale też, że mają ją maturzyści dzisiaj. Niech moc będzie z wami, trzymam kciuki. Robert Wojowski, dzień dobry. Środowy, byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy. Trzymam też Rianę i Eminema. Dadzą głos za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
11: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
16: I po reklamie.
17: Playlista, co zrobi ci dzień.
18: Niech się dzieje.
17: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

i Albi nas tak mobilizują do działania, do pracy, a po pracy będzie bardzo sympatycznie dzisiaj, no bo przecież dziś wieczorem o 21:00 odbędzie się koncert Własny Port w Kubryku, a jutro kolejny koncert, tym razem w Teatrze Adria, tu wystąpi w czwartek 10 tenorów. I po 10:00 w RMF Max będę miał więcej przedweekendowych wydarzeń, no bo nie tylko w weekend, dzieją się fajne rzeczy. No a teraz coś, co powinno się pierwszej zmianie bardzo spodobać. Tame Impala i Dracula. RMF.

0: niezłe, White z ekipą California Love. Nie tylko muza dobra, ale też tytuł dobrze się komponuje. No matura z języków obcych dzisiaj. No, my to jednak się nie stresujemy, tak jak maturzyści, ale mogą być emocje, jeżeli wyślecie SMS-a ze słowem MAX na numer 7327 za 3,69 zł, a później będziecie czekać na telefon. No i być może właśnie do was dziś zadzwonimy. Sporo pieniędzy do wygrania w zabawie, za dużo, za mało. Więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 20 000 za samą próbę odgadnięcia. Dajemy 5 stówek, także warto. Max, wysyłajcie na 7327. RMF
1: Max. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz, w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy.
4: Świeże hity.
7: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
4: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Już są dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
1: Przed nami dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem w Bydgoszczy i regionie. Po południu wieczorem może trochę pokropić, a temperatura w tym najcieplejszym momencie dnia podskoczy do 21 stopni. Będzie więc ciepło. Wiatr umiarkowany, potem coraz częściej dość silnym, ciśnienie stabilne, warunki biometeorologiczne pozostaną niekorzystne, czyli z kiepskim wpływem na nasze samopoczucie. Noc raczej pochmurna z ósemką na skali. Jutro pochmurno, deszczowo, no i chłodno, maksymalnie z 12 na termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
2: Hit na maksa.
0: RMF Max Bydgoszcz.

i to jest dobra nuta na środę. Yearbook z WRF Max i wszyscy są zadowoleni. A wiecie, ile kasy trzeba by zapłacić obecnym studentom, jak już znajdą pracę, żeby byli zadowoleni? Bo zadano takie pytanie, no i w większości mówili o kwocie takiej okrąglutkiej, milutkiej, 10 tysięcy złotych na rękę. Takie mają oczekiwania. No to wrócimy do tematu, jak już skończą studia i znajdą pracę, żeby zobaczyć ich minę, jak się okaże, że życie zweryfikuje te oczekiwania, ale trzymam kciuki, powodzenia. A jeszcze od tego, co dostaną, trzeba odliczyć ratę za mieszkanie albo za wynajem, ratę za samochód, no takie zwykłe comiesięczne opłaty. No a z tym, co zostanie, to już hulaj dusza, no. I się okaże, że na studiach podczas tych studenckich imprez można sobie było jednak na więcej pozwolić. My to sobie teraz pozwolimy na Alexa Warrena, bo z nim zawsze miło, a później jeszcze Oskar Cyms będzie.

0: tą wiosnę, ale mamy też coraz więcej lata na liście Hot Bands. Jest nowa Cleo, już na wakacje, już na lato. Jej Kolory lata to numer, który polecam wam w tym tygodniu.
1: Max nowości na Maxa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
0: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. 2 programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka 1 kg za jedyne 15 zł 99 groszy. To aż 32% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23 zł 79 groszy za kilogram. Schab wieprzowy bez kości tylko 14 zł 99 groszy za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do twojego marketu.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
14: I po reklamie.

0: 106.1 FM.
1: Czas na flash o 10 w RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, witam i zapraszam. 30 egzaminów maturalnych zostało unieważnionych jak dotąd z powodu wniesienia na salę telefonu komórkowego. To dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi zarówno o poniedziałkowy egzamin z języka polskiego, jak i wczorajszy z matematyki. Maturzyści, którzy złamali zakaz korzystania z telefonu, mogą ponownie podejść do egzaminu dopiero za rok. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Radzi również, by nie otwierać okien i drzwi. Taki alert dostali okoliczni mieszkańcy po wybuchu pożaru w lasach na Lubelszczyźnie. RBC przypomina też, żeby w razie konieczności przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Jest pozwolenie na budowę kąpieliska w Parku Centralnym. Przed chwilą ogłosił to wojewoda Michał Sztybel. Jak zapowiada wykonawca, prace budowlane ruszą 1 czerwca. Inwestycja, której lokalizacja wzbudza kontrowersje, pochłonie 23 miliony złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, otwarcie kąpieliska z wykorzystaniem brdy nastąpi w maju przyszłego roku. A do tego tematu będziemy wracać na antenie RMF Max. Nadal trzymamy kciuki za maturzystów. Trwa egzaminacyjny maraton. Dziś język angielski, na razie na poziomie podstawowym. Przypomnijmy, w Bydgoszczy do matur przystąpiło blisko 4,5 tysiąca osób. Nie zapominamy też o studentach. Przed nami ich święto, czyli bydgoskie juwenalia. Koncertowa część, jak Was informowaliśmy we fleszu godzinę temu, odbędzie się 15 i 16 maja przed lodowiskiem Torbyt. Na scenie wystąpią m.in. Kalwi, Remi, Bledka, Nocny Kochanek, Białas i Fukaj. Pojawią się też dodatkowe atrakcje. Jakie?
2: Chciałabym wszystkich studentów serdecznie zaprosić na nasz Scavenger Hunt, czyli grę miejską, w trakcie której poznacie lepiej ulicę Bydgoszczy, na nasz coroczny wieczór planszówkowy z pub quizem, gdzie będziemy się integrować. Pierwszy raz wydarzenie współorganizowane przez studentów English Division oraz studentów Polish Division, czyli White Coat Party Pregame, gdzie będziemy łamać lody między studentami z różnych krajów.
1: A po nim tradycyjny bal fartuchowy, zapowiada Kleopatra Sadłowska z Collegium Medicum. Juwenalia rozpoczną się 11 maja od symbolicznego momentu, czyli przekazania studentom kluczy do miasta. Piję wodę prosto z kranu to hasło kampanii, która realizowana jest przez miejskie wodociągi. Specjalne plakaty promujące akcję pojawiły się m.in. na przystankach komunikacji miejskiej. Spółka przekonuje, że bydgoska kranówka jest dużo zdrowsza i tańsza od wody butelkowanej lub filtrowanej. W tym serwisie to wszystko, a we fleszu za godzinę powiemy m.in. o jubileuszowym roku Politechniki Bydgoskiej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Dużo chmur, przelotny opad deszczu i tylko trochę przejaśnień w postaci słońca. Tak w dużym skrócie prezentuje się prognoza pogody na dziś dla Bydgoszczy i regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, nakielskich i koronowskich termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. W nocy spadek, po zmroku na skali 8-9 z plusem. A warunki biometeorologiczne kiepsko wpływają na nasze samopoczucie, od samego rana są niekorzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Po 10 w środę, ale wam znalazłem w kalendarzu, mówię wam, Międzynarodowy Dzień Bez Diety dzisiaj. No to teraz pytanie, zamawiacie pizzę czy kebaba? Przez telefon czy przez apkę? Życzę smacznego, Robert Bojowski, byle do obiadu w RMF Max do 13. A w oczekiwaniu na dostawę, żeby zagłuszyć to burczenie w brzuchu, I Lenium i Ellie Goulding, słuchamy.

0: Tak, żeby środa była lepsza. Anima w RMF Max. A teraz zamknijmy na chwilę oczy. Pomyślmy, dowolną liczbę z przedziału 14 331 i 20 tysięcy i zapamiętajmy. To znaczy, wy zapamiętajcie. To może być wasza szczęśliwa liczba dzisiaj. To właśnie wy możecie wygrać dzisiaj w RMF Max takie pieniądze. Teraz warto wysłać słowo Max na numer 7327, koszt SMS-a 3,69 zł. No i potem, jeśli do was właśnie zadzwonimy, możecie wypowiedzieć tą liczbę na głos. Możecie spróbować odgarnąć, jaką kwotę mamy na koncie. Przypominam, to jest więcej niż 14 331 i mniej niż 20 tysięcy. Aha, i za samo typowanie, za samą próbę odgadnięcia dajemy 500 zł. Warto się zgłaszać teraz. Max, wysyłajcie na 7327.
1: Max, reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Rządzimy hitami od zawsze.
3: Tak się gra.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

jak w weekend ten numer daje radę. Loco Loco, Gordo, w RMF Max, Bydgoszcz, ale w środę też się sprawdza, prawda? No to teraz sprawdzimy, co w tym tygodniu dzieje się w Bydgoszczy, bo jest kilka fajnych pozycji w kalendarzu. Pojutrze w piątek finał Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego w City Hotel, ale będzie pięknie. No i w niedzielę koncert muzyki etnicznej. Zespół Zapal wystąpi w Teatrze Adria. Takie rzeczy dzieją się w maju, a później w czerwcu, na początku wakacji, ruszy męskie granie z takimi artystami jak Fuka i Vito Bambino. Mam ich niesamowite, zabiorę cię tam teraz dla was w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża. Jak złoto. Po południu. Na powrót. Do auta. Po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty.

0: Biedronka.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Wow, ale masz wypieki.
10: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
9: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
10: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
1: I po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
1: Dużo chmur, przelotny opad deszczu i tylko trochę przejaśnień w postaci słońca. Tak, w dużym skrócie prezentuje się prognoza pogody na dziś dla Bydgoszczy i regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, nakielskich i koronowskich termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. W nocy spadek, po zmroku na skali 8-9 z plusem. Warunki biometeorologiczne kiepsko wpływają na nasze samopoczucie, od samego rana są niekorzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.

Tak śpiewają gwiazdy, Katy Perry w RMF Max. Będzie w Europie w czerwcu i lipcu, ale do Polski tym razem nie zawita, za to my z trasą koncertową Lato na Maxa będziemy dużo bliżej i nie będziemy czekać do lata, bo już wystartowaliśmy. Były Gorlice z Oskarem Cymsem, a w planach m.in. Piła, Malbork, Wadowice, Gogolin i inne miasta, Grubson, Skolim, Zalia, Edyta Górniak m.in. No, piękny sezon przed nami. A teraz do tego zacnego grona artystów niech dołączy jeszcze Bledka, żeby był komplet.

0: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wake up! Nadajemy się od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
2: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start.
4: Wstawaj, nie udawaj.
3: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
6: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską. Yeah.

0: Biedomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło Wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
0: I po reklamie.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Z tej strony Tomek Urbański. Witam i zapraszam na Flash o 11 w RMF Max Bydgoszcz. Brave Griffin to hasło ćwiczeń taktycznych, które odbywają się w pobliżu miejscowości Kamień na Litwie. Biorą w nich udział wojska litewskie, polskie, portugalskie i amerykańskie.
5: Miejsce ćwiczeń nie jest przypadkowe, to bezpośrednie sąsiedztwo przesmyku suwalskiego, strategicznego obszaru łączącego Polskę z krajami bałtyckimi. Głównym ćwiczącym jest litewska brygada piechoty zmotoryzowanej. Ze strony polskiej w manewrach uczestniczy m.in. 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana. Łącznie to ponad 70 polskich żołnierzy i około 20 jednostek sprzętu wojskowego.
4: Tyle Piotr Bułakowski.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
4: Poprawi się bezpieczeństwo na ulicach Bydgoszczem. Jest umowa na doświetlenie 35 kolejnych przejść dla pieszych. Takie rozwiązanie ma ograniczyć liczbę wypadków. Lista obejmuje m.in. Chodkiewicza, Żeglarską i Bora Komorowskiego. Za pół roku ma być gotowy projekt. Następnie przyjdzie czas na prace montażowe w terenie. W przedpołudniowym fleszu teraz jubileuszowy rok dla Politechniki Bydgoskiej. Uczelnia świętuje 75-lecie istnienia. W tym czasie przeszła wiele zmian, od wieczorowej szkoły inżynierskiej przez Akademię Techniczno-Rolniczą po uniwersytet i obecną Politechnikę. Ostatnie lata to dla niej nowe inwestycje.
6: Przyspieszenie prac konsolidacyjnych w kampusie fordońskim, które konsekwentnie trwają od 71 roku. W ostatnich latach udało nam się bardzo dużo zrealizować dzięki życzliwości Rady Miasta, pana prezydenta, władz centralnych, wojewódzkich. W przyszłym roku kolejne przeprowadzki, alokacje Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii tu do wspólnoty akademickiej we Fordonie.
4: Ambitne plany przedstawia profesor Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej. Główne obchody jubileuszowe zaplanowano na czerwiec, m.in. na Starym Rynku. A teraz pilna informacja z Solca Kujawskiego. W związku z budową ulicy Słonecznej mogą występować spadki ciśnienia wody lub krótkotrwałe przerwy w dostawie wody. Ten komunikat dotyczy mieszkańców Barwnej i Wiosennej. Tego typu utrudnienia mogą potrwać do 12 maja. 1 000 000 złotych trafi do kujawsko-pomorskich woprowców. To wsparcie z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ze środków skorzysta m.in. bydgoska jednostka.
7: Wykorzystamy na sprzęt, na paliwo do łodzi, matu, żeby można patrolować, żebyśmy mogli więcej jednostek mieć na wodach, bo na przykład w Solcu Kujawskim są dwie jednostki, straż i wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Natomiast na to, na doposażenie w jakikolwiek sprzęt, który nam będzie potrzebny, zobaczymy, jakie to będą sumy i co będziemy mogli w jaki sposób wykorzystać, to na pewno wykorzystamy na zakup wszystkiego, co będzie możliwe, aby pomóc ludności i zmniejszyć ilość wypadków w wodzie.
4: Zapowiada Roman Guździoł, prezes rejonowego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Bydgoszcz. A teraz czas na aktualną prognozę pogody. Warto zostać razem z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: 21 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości takich jak Dobrcz czy Maksymilianowo. Poza tym w drugiej połowie dnia za oknami w naszym regionie spodziewajcie się dużego i umiarkowanego zachmurzenia. Mogą nam się przydać parasole, synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Ciśnienie mniej więcej na stałym poziomie, wiatr coraz częściej ma być dość silny. Noc też pochmurna i z 8 na skali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. RMF Max.
8: Po 11 środowe ble do obiadu w RMF Max. Pamiętacie, że mamy całkiem pokaźną gotówkę dla was w zabawie za dużo, za mało. No i tym słuchaczom, którzy pytali, czy będzie jakiś bonus w środę, odpowiadam: dajcie mi jeszcze 15 minut, no może trochę mniej. A teraz dobrze wykorzystane 2 minuty. Chris

0: mamy kolejnego speca od przyjemnego klimatu. Metzner go tam. No i dzięki takim hitom środa jest dużo fajniejsza. O tym, że była fajna majówka, to już pewnie zdążyliście zapomnieć. A teraz jest czas, żeby zacząć się interesować wakacjami, bo te coraz bliżej. A my mamy tak między majówką a wakacjami rundę bonusową w zabawie za dużo, za mało. Jak teraz wyślecie słowo max na numer 7327 za 3,69 zł, to ja mogę w trakcie tej rundy bonusowej w ciągu najbliższych 10 minut każde zgłoszenie pomnożyć 106 razy. Dobrze słyszycie? 106 losów za jeden SMS, to a później szansa na ponad 14 tysięcy złotych. Ile dokładnie to będziecie musieli odgadnąć? No ale za samą próbę dajemy 5 stówek. No to już jest dobrze, prawda? To teraz wysyłajcie max na 7327. RMF Max.
1: Reklama. Za dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
2: 14 331 zł to za mało.
3: A 20 tysięcy to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.

0: Dorsal Senior.
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka 1 kg za jedyne 15,99 zł. To aż 32% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23,79 zł za kilogram. Schab wieprzowy bez kości tylko 14,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

cały czas przypomina o Sophie Loren, no a ja chciałem studentom przypomnieć, że w przyszłym tygodniu ich święto, Juwenalia Bydgoskie, no i przy kim i z kim się będziecie bawić, będą występować uczestnicy Bitwy Kapel. Fukaj, Bledka też się pojawią, Biała z bracia Figo Fago, Calvin Remy i do tego Nocny Kochanek, czyli metalowe klimaty też będą, no naprawdę rewelacyjnie się to zapowiada. Juwenalia w przyszłym tygodniu. A najbliższe minuty w RMF Max Bydgoszcz to Bibi Rexha, Faithless, czyli kultowa Insomnia w nowym wydaniu powraca.

0: Pink Matress i Zara Larsson w duecie i obie dziewczyny wystąpią w Polsce w tym roku na Openerze. A kto wystąpi w RMF Max w ciągu najbliższych minut? Za chwilę Lost Frequencies, Reality, pojawi się też Madison Mars, ale wcześniej aktualne informacje o tym, jak będzie u nas za oknami w najbliższym czasie.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Yeah.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Ten dzień dopala Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
4: 21 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości takich jak Dobrcz czy Maksymilianowo. Poza tym w drugiej połowie dnia za oknami w naszym regionie spodziewajcie się dużego i umiarkowanego zachmurzenia. Mogą nam się przydać parasole, synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, a ciśnienie mniej więcej na stałym poziomie, wiatr coraz częściej ma być dość silny. Noc też pochmurna i z ósemką na skali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.

0: Oni to wiedzą, jak nas rozbudzić w pracy. Rose, Bruno Mars, RMF Max. Za kierownicą też lepiej nie przesypiać, żeby punktów karnych nie załapać. No nie każdy może sobie pozwolić na 225 punktów, jak Łukasz Mejza. I co? Zapytacie? No nic, jeździ dalej. Na razie wyleciał z partii, oby tylko nie wleciał w kogoś na drodze. Szerokiej drogi mobilki, jedźcie ostrożnie w trasę teraz Wiktor Waligura i później jeszcze Justin Bieber z Nicki Minaj.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
2: I po reklamie.
12: Czas na południowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Łukasz Mejza nie daje nam o sobie zapomnieć. Były poseł PiS popełnił kolejne wykroczenia drogowe. Jego konto punktów karnych zwiększa się więc do 225 punktów.
13: Łukasza Mejzy, rozmawiającego przez telefon za kółkiem, zarejestrowały fotoradary. Urządzenia w sumie zrobiły mu kilkanaście zdjęć, gdy przekraczał dozwoloną prędkość. Na 4 fotografiach widać, jak używa telefonu prowadząc samochód. Jeśli poseł przyjmie mandaty, na jego konto za każde z tych wykroczeń dopisane zostanie po 12 punktów karnych. Będzie też musiał zapłacić 4 razy po 500 zł. Jeśli tego nie zrobi, policja zwróci się do Sejmu z kolejnym wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, aby mógł odpowiedzieć przed sądem.
12: To był Krzysztof Zasada.
14: To jest RMF Max Bydgoszcz.
12: Nie wszyscy potrafią dobrze się bawić. Miejsce rekreacji w Myślęcinku wyglądało tak, jakby przeszło tornado, ale pogoda tym razem nie miała z tym nic wspólnego. Grille zostały rozbite kamieniami, ławki wylądowały w stawie, a kosze zniszczono. Mimo tego w połowie maja pojawią się nowe miejsca do grillowania w okolicy Stoku Narciarskiego. W południowym fleszu teraz fordoński kampus z okazji jubileuszu 75-lecia Politechniki Bydgoskiej. Artysta grafik Andrzej Pongowski stworzył wyjątkowy plakat. Na jego podstawie, na jednym z gmachów uczelni, powstał ogromny mural wykonany przez bydgoskiego plastyka Marka Iwińskiego, któremu oddajemy teraz głos.
15: Mural wyjątkowy, bo mural, który zaprojektował Andrzej Pongowski, jeden z najwybitniejszych polskich plakacistów. Ja z kolei miałem zaszczyt go zrealizować, namalować, także jestem zaszczycony. Zostałem zaproszony przez Politechnikę do realizacji tego zamierzenia. Było to duże wyzwanie, bo Andrzej Pongowski, jego projekty są bardzo malarskie, bardzo złożone, jeśli chodzi o fakturę i musiałem to wszystko odtworzyć zgodnie z duchem artysty.
12: Prace nad muralem trwały przez 2 tygodnie. W saloniku Leona Wyczółkowskiego to nowy cykl spotkań dla miłośników sztuki. Muzeum Okręgowe zaprasza osoby, które chcą szczegółowo przyjrzeć się twórczości tego artysty.
16: Zgadza się. Zajęcia są skierowane do osób, które chcą doświadczyć sztuki w sposób bardziej uważny i pogłębiony. Nie będzie zatem pośpiechu, a dzieła będzie można oglądać w kameralnej atmosferze. Dodam, że w tym roku mija 90 lat od śmierci Wyczółkowskiego i 80 lat, odkąd jego imię patronuje bydgoskiemu muzeum. spotkania odbywać się będą w każdą majową środę o godzinie 16.30 w domu Leona Wyczółkowskiego na Wyspie Muńskiej.
12: Zapowiada reporterka RMF Max Bydgoszcz, Monika Jędrzejewska. Uwaga fani Speedwaya, na koniec jeszcze krótka zapowiedź sportowa. Dziś o 17.30 na Stadionie Przysportowej odbędzie się trzecia runda eliminacyjna drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Kibicujemy naszym. Teraz to wszystko we fleszu za godzinę bydgoskiej Juvenalia. Tym razem sprawdzimy, co przygotował Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Wszystko wskazuje na to, że w drugiej połowie dnia nad Bydgoszczą i regionem nie zabraknie chmur, które od czasu do czasu mogą ze sobą przynieść przelotne opady deszczu, no i wtedy parasole pójdą w ruch. Warto o nich pamiętać, wychodząc z domu. Są jednak szanse na rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. Po południu na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni, będzie więc ciepło. A jutro zmiana pogody, nadejdzie pogorszenie, ochłodzenie na skali 12.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Gramy hity na maksa.
0: Po 12:00, po południu już bardzo delikatnie napoczęte, Robert Majowski, dzień dobry ponownie, w środowej zmianie, to co, przydałoby się coś takiego, co by was tam trochę ruszyło. Tame Impala najpierw, a później James Hype.

Oskarcem z WRMF Max, to wspaniały klimat nam zrobili. A pamiętacie, jaki klimat robił francuski duet Daft Punk? Dawno ich nie słuchaliśmy. No to czemu by sobie nie przypomnieć? No przecież genialną muzę tworzyli. To jest mega hicior One More Time w WRMF Max.

0: Felixien, Kaskada w RMF Max. Numer doskonały jak przyniesiona kawa na biurko przez najlepszego kumpla z pracy. Mamy też inne numery, właściwie cyferki, 5 cyfr możemy dodać do waszego konta bankowego, jeżeli odgadniecie liczbę z przedziału 14 331 a 20 tysięcy. Za dużo, za mało. To ta zabawa. No to jest już konkretny pieniądz. Z tym można coś zrobić, zaszaleć. No to dajcie sobie szansę, żeby tyle sobie dodać do konta. Wysyłajcie słowo MAX na numer 7327 za 3 zł 69 groszy, a my później, ale jeszcze dziś, obiecuję, zadzwonimy do kogoś z was. Nawet jeżeli tej osobie nie uda się odgadnąć właściwej kwoty, no to i tak dostanie za samą próbę 500 zł. Tak czy owak będziecie do przodu z pieniędzmi. Wysyłajcie MAX na 7327. MAX.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie.

0: lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

środa, u nich to już weekend czuć. Jazzy Spritz z RMF Max Bydgoszcz. To w temacie weekendu przypomnę, że w najbliższą niedzielę będziecie mogli wybrać się na koncert Dżentelmeni Polskiej Piosenki. No i tam będzie można usłyszeć przeboje Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Krawczyka, Andrzeja Załkę między innymi tam, to znaczy w Teatrze Adria. No a jak przyszły tydzień się zapowiada wesoło. We wtorek za tydzień Grzegorz Dolniak wystąpi w Teatrze Adria i w tym samym miejscu dzień później Cezary Pontewski ze swoim stand-upem. A w RMF Max teraz wystąpi wspaniały duet Roxy Faust, a później jeszcze Alok z Kalidem.

0: sama.
1: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka 1 kg za jedyne 15,99 zł. To aż 32% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23,79 zł za kilogram. Schab wieprzowy bez kości tylko 14,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit. I po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
2: Wszystko wskazuje na to, że w drugiej połowie dnia nad Bydgoszczą i regionem nie zabraknie chmur, które od czasu do czasu mogą ze sobą przynieść przelotne opady deszczu, no i wtedy parasole pójdą w ruch. Warto o nich pamiętać wychodząc z domu. Są jednak szanse na rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. Po południu na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni, będzie więc ciepło. A jutro zmiana pogody, nadejdzie pogorszenie, ochłodzenie na skali 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
0: RMF Max.
3: RMF Max Bydgoszcz.

co, lepiej się z taką muzą pracuje. Duke Dumont w RMF Max. Dobrze, słuchajcie, ja wiem, że do wakacji jeszcze sporo czasu, ale już warto o tym powiedzieć, bo to duża rzecz będzie. Kolejne męskie granie. 6 miast. Żywiec, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. No i oczywiście wspaniali, najlepsi artyści, którzy będą występować w tych miejscach, między innymi Zalewski, Rubens, Vito Bambino i wielu, wielu innych. No i od niedawna przecież w RMF Max mamy najnowszy numer. Męskie granie, orkiestra przed nami teraz.

0: nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929. Yeah.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Tu RMF Max Bydgoszcz, jest 13, czas na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka. Matka chłopca usłyszała wyrok 16 lat więzienia. Oba wyroki są nieprawomocne. Przypomnijmy, do dramatycznych wydarzeń doszło 3 lata temu. Chłopiec m.in. z poparzeniami ciała zmarł w szpitalu po ponad miesiącu walki o życie. Dawid B. oskarżony jest również o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi dziećmi, nad swoim synem oraz pasierbami i pasierbicami. Na ławie oskarżonych zasiedli też krewni matki Kamila za nieudzielenie pomocy chłopcu, mimo że mieszkali razem.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
5: Bydgoszcz ponownie z najniższym bezrobociem. We fleszu o 13 mamy dla Was najnowsze informacje o sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy. Jak podaje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, w marcu stopa bezrobocia w naszym mieście wyniosła 2,8%, w powiecie bydgoskim to 3,8%. Nieco ponad 4% bezrobocie panuje w Toruniu, które pod tym względem jest na trzecim miejscu w regionie. A w jakich powiatach sytuacja jest najgorsza, to sprawdzimy za godzinę. Na antenie RMF Max przedstawiamy Wam dziś szczegółowy program bydgoskich juwenaliów. Powiedzieliśmy już o gwiazdach, jakie wystąpią 14 i 15 maja przed Torbydem. Było o atrakcjach Collegium Medicum. No a teraz zapowiadamy grill u Kazika, czyli tradycyjne wydarzenie u kawu.
6: Będą oprócz oczywiście koncertów, jak sama nazwa mówi, grillowanie, gdzie smacznie w cudownej atmosferze wspólnie zjemy sobie wspólny posiłek. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. I mam nadzieję, że do zobaczenia na całym tygodniu juwenaliowym.
5: Tyle Lidia Drzewowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Grill u Kazika 14 maja na kampusie Przychodkiewicza, start o 15. W Oprawce z kolejnym wsparciem, tym razem do kujawsko-pomorskich jednostek, z programu ochrony ludności i obrony cywilnej trafił 1 000 000 zł. Z kasy cieszy się Roman Guździoł, prezes rejonowego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Bydgoszcz.
7: Cokolwiek mamy, to poprawiamy nasze działania. Mamy w tej chwili nowe samochody, potrzebne są nam jeszcze inne rzeczy. Mamy sonary, ale mamy powiedzmy 2, a powinniśmy mieć 4. Mamy drona z termowizją, ale jeszcze zostaje nam mnóstwo sprzętu osobistego, dlatego cieszymy się z każdej sumy. Nie mamy grymasu na twarzy, a cieszymy się z wszystkiego, co jest możliwe, żebyśmy mogli nieść pomoc.
5: Pieniądze trafiły do jednostek w Opru z Bydgoszcza, a także m.in. Żnina, Tlenia, Chełmna i Kruszwic. Jeszcze krótko o sporcie. W sobotę ostatni ligowy mecz z udziałem szczypiornistów AZS-u UKW Bydgoszcz. Rywal to UKS Jedynka Morąg. Początek o 18 w hali przysportowej. Już teraz wiadomo, że bydgoszczanie na koniec sezonu zajmą 7 miejsce.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają duże zachmurzenie. Niewykluczone także przelotne opady deszczu, dlatego wychodząc z domu warto chwycić za parasol. Może nam się przydać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. Tak będzie w naszym mieście, a także w Solcu Kujawskim czy Koronowie. Wiatr umiarkowany, coraz częściej dość silny. Jutro ochłodzenie na skali zaledwie 12 z plusem. Poza tym pochmurno i deszczowo.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Nie uwierzycie. Wchodzę do studia, a Anka do mnie.
0: Dzień bez diety. Można se dać.
8: Raz nie zawsze. Gorzej jak przypada to raz w tygodniu. Anka i Fioła, witajcie. Dajemy wam dzisiaj kasę i mnóstwo hitów.
9: Sombri, Back to Friends, na dzień dobry. Będzie Zokaria od Andiego Dasta czy Gibbs z hitem Win. I to już w pierwszym kwadransie. Wspólne popołudnie przed nami. Minęła pierwsza w RMF Max.
8: Cześć.

0: Ten numer najlepiej brzmi w aucie. Gips i win w RMF Max. Tak sobie myślę, że jak kiedyś jego płyta będzie miała reedycję, czy to będzie regips?
1: Mam nadzieję, że wszyscy z ekip remontowych teraz słyszeli ten żart i właśnie odłożyli narzędzia.
0: Narzędzia opadają.
1: Za moment będzie Dua Lipa bez opadania. Reklama.
2: Potrzebujesz ciuchów do pracy w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym.

0: gorącym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wow, ale masz wypieki.
3: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
2: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
3: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
8: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
9: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowe

0: Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. I po reklamie.
1: Gramy.
2: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: narobił klimatu Sobel Kochasz w RMF Max. Za to bigosu narobił Łukasz Mejza. Konto jego punktów karnych urosło już ze 177 do 225.
1: Jedni wykręcają rekordy przy butelkomatach, inni zbierając punkty.
0: Jest tylko jeden problem. Nie odbiera korespondencji od Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, więc nie można mu wymierzyć tej kary, no.
1: Czyli jak się nie odbiera poczty, to się punkty nie liczą? Przykład idzie z góry?
0: No, ja nie wiem, czy to jest góra, wiesz. No właśnie, mam wrażenie, że tutaj raczej przykład sięgnął dna.
1: To ten hit dla wszystkich, prócz Łukasza Mejzy. Fast Cars, Superstars.

0: Największe gwiazdy macie pod ręką w RMF Max. Alex Warren. Za to za nami noc spadających gwiazd. Jeśli widzieliście i pomyśleliście sobie życzenie, to kasę na jego realizację możecie zgarnąć dziś w zabawie za dużo, za mało.
1: Więcej niż 14 331 zł dla was mamy. No mniej niż 20 tysięcy. A ile dokładnie, jak zgadniecie, zgarniacie od razu dla siebie te pieniądze.
0: Bawcie się z nami, typujcie, celujcie, kombinujcie, jaka kasa jest na naszym koncie. A kto trafi dokładnie, zabiera te pieniądze. Można się zgłosić, choćby na rmfmax.pl. Za moment Rihanna. Po drodze sprawdzimy prognozę pogody.
2: Reklama.
3: Za dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
0: 14 331 zł to za mało.
1: A 20 tysięcy to za dużo.
3: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic S.A. pełni rolę pośrednika kredytowego.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
4: Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają duże zachmurzenie. Niewykluczone także przelotne opady deszczu, dlatego wychodząc z domu warto chwycić za parasol. Może nam się przydać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. Tak będzie w naszym mieście, a także w Solcu Kujawskim czy Koronowie. Wiatr umiarkowany, coraz częściej dość silny. Jutro ochłodzenie na skali zaledwie 12 z plusem. Poza tym pochmurno i deszczowo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
5: Hit na maksa.
3: RMF Max Bydgoszcz.

0: powoli, z nogi na nogę, czyli środowy rytm pracy. Joe i End of Beginning za nami w RMF Max, a to jest piękny hit. W Wielkiej Brytanii, gdzie ograniczono dostęp do social mediów dla dzieci do lat 16, jedna trzecia dzieciaków przyznaje, że pokonuje zabezpieczenia, dorysowując sobie wąsy. To działa. Cyberbezpieczeństwo pokonane przez flamaster albo zdjęcia z Painta.
1: Tak chciałam powiedzieć, to powinno być jedna trzecia chłopców, dorysowując sobie wąsy, bo przepraszam, u dziewczyn to zazwyczaj makijaż wystarcza. RMF Max. RMF
0: Max. John Summit i The Chainsmokers teraz All The Time w RMF Max.

0: Home. Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
5: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
8: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy Twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
12: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Jest 14 w RMF Max Bydgoszcz, pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Trwa trudna walka strażaków z pożarem w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Z powodu wiatru pojawiło się nowe źródło ognia.
2: Wiatr przeniósł pożar na odległość 200 metrów od linii ognia i tu pojawiło się nowe źródło pożaru. Dlatego konieczne jest też przemieszczenie strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Straż apeluje, żeby nie przeszkadzać w tej akcji do odwołania. Obowiązywać ma zakaz wstępu do Roztoczańskiego Parku Narodowego.
1: O czym z miejsca pożaru informował Dominik Smak.
3: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Tajemniczy klient odwiedzał sklepy monopolowe, by sprawdzić, czy alkohol sprzedawany jest nieletnim. Z wynikami audytu zapozna Was Monika Jędrzejewska.
4: Ankieterzy wcielili się w rolę zwykłego konsumenta i w ten sposób skontrolowali 59 sklepów. Ponad połowa z nich, bo 54%, odmówiła sprzedaży alkoholu młodej osobie, która nie miała dowodu osobistego. 46% sklepów jednak sprzedało alkohol bez weryfikacji wieku. Z badania wynika też, że sprzedawcy próbują oszacować wiek klienta wyłącznie po wyglądzie, co bywa mylące, a część z nich prosi o dowód tylko w sytuacjach oczywistych, pomijając osoby wyglądające na młodych dorosłych.
1: Jak dodaje nasza reporterka, badanie przeprowadziło Centrum Działań Profilaktycznych. Godzinę temu we Fleszu powiedzieliśmy Wam, że Bydgoszcz to miasto z najniższym bezrobociem w Kujawsko-Pomorskiem. Dla przypomnienia wynosi ono 2,8%, tak wynika z danych za marzec publikowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. No a drugim biegunie jest z kolei powiat Lipnowski z wynikiem 15,2%. Niewiele lepiej sytuacja wygląda w powiatach włocławskim i radziejowskim. Bydgoszcz wzbogaciła się o nowy mural, a dokładnie chodzi o fordoński kampus Politechniki Bydgoskiej. Jak Was informowaliśmy, dzieło pojawiło się na ścianie jednego z gmachu z okazji jubileuszu 75-lecia uczelni. Mural wykonał bydgoski plastyk Marek Iwiński na podstawie plakatu artysty grafika Andrzeja Pongowskiego.
5: Powstało, myślę, że wyjątkowe dzieło, takie niebanalne. Myślę, że będzie świetnie zdobić tę przestrzeń, także cieszę się niezmiernie, że mogłem wziąć udział w takim projekcie i współpracować z Andrzejem Pongowskim, zwłaszcza, że murale mi są bardzo bliskie jako plastykowi miasta, bo i organizuję mnóstwo konkursów w mieście odnośnie murali, ale w zeszłym roku chociażby też zrealizowałem mural poświęcony Poli Negri, który jest na ulicy Marcinkowskiego.
1: Marek Iwiński wywodzi się także z gdańskiej szkoły murali. A teraz w pigułce o wynikach marszałkowskiego programu stypendialnego. W ten sposób wyróżnionych zostało przeszło 60 uczniów z bydgoskich szkół, to przede wszystkim reprezentanci pierwszego liceum ogólnokształcącego, a całą listę laureatów znajdziecie na stronie kujawsko-pomorskie.pl. A teraz u nas aktualna prognoza pogody. Za godzinę flash po 15 przedstawimy także flash sportowy. A zostańcie razem z nami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie nie będzie zbyt przyjemne, a to z powodu dużego zachmurzenia zapowiadanego przez synoptyków. Poza tym niewykluczone przelotne opady deszczu, parasole warto mieć przy sobie. Na termometrach jeszcze całkiem przyzwoite wartości, bo 19-20 stopni, ale już jutro nadejdzie do nas duże ochłodzenie. W czwartek na skali zaledwie 12 i to w maksie. Bez większych zmian pod tym względem także w piątek, dodają eksperci od spraw meteo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Dawaj, Janka, dopychamy. Oni to zniosą. Jeszcze więcej hitów w RMF Max po 14.
7: Ja spokojnie, ja dopycham ręką, nie nogą, żeby tak było bardziej kulturalnie.
6: The first time. Damiano Dawid na dzień dobry, a za moment Bibi Rexa czy Heaven z hitem I Run.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ja wiem, że tego nie słychać, ale to jest utwór dla niecierpliwych. Wait So Long, Swedish House Mafia w RMF Max. A wiem, że są tacy, którzy czuli, że warto jeszcze poczekać, że będzie ten moment, żeby wejść do naszej zabawy za dużo, za mało z bonusem. No i to jest właśnie ta chwila.
1: Ponad 14 331 zł na naszym koncie jest na pewno. Ile dokładnie? Kto dobrze wytypuje, zabiera te pieniądze, a my przed momentem byliśmy w biurze szefa, pogadaliśmy sobie i załatwiliśmy, że do za 10 trzecia każdego SMS-a mnożymy 97 razy.
0: Więc jeśli chcecie na przykład rozpocząć swoją nową dietę pudełkową, umówić się z trenerem personalnym, to na to wszystko starczy wam pieniędzy. Wystarczy wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł i wejść do naszej zabawy.
1: Działajcie teraz, bonus już jest aktywny. 7327. SMS o treści Max. Macie czas do za 10 trzecia. RMF Max.
2: Reklama. Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka 1 kg za jedyne 15 zł 99 groszy. To aż 32% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23 zł 79 groszy za kilogram. Schab wieprzowy bez kości tylko 14 zł 99 groszy za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do twojego marketu.
3: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
4: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
13: I po reklamie.

0: łapią idealnie ten delikatnie pochmurny środowy mood. Gordo i Rainer Zonneveld w RMF Max. Nic, tylko wziąć kawkę na wynos, najlepiej na spacer, bo jak rozchodzisz, to lepiej wchodzi.
1: A wiecie, że taka kawka z kawiarni to się wzięła od Austriaków? W Wiedniu zaczęto pić pierwsze kawki w restauracyjkach. Gdyby nie oni, to byśmy w ogóle tego zwyczaju nie mieli.
0: No, do dziś trzeba by było w domu pić. W ogóle...
1: Albo tylko w robocie.
0: Jakbyście mieli ochotę takiej kawy po wiedeńsku posmakować w Wiedniu, no bo tam smakuje najlepiej, to można się wybrać w naszej zabawie, zgarnąć bilety i pojechać tam pociągiem.
1: Erste Wiedeński, pociąg pełen atrakcji, słuchajcie, od koncertu przez warsztaty kulinarne, aż po spotkania oczywiście z wyjątkowymi gośćmi. To wszystko możecie wygrać, wskakując na rmfmax.pl.
0: Czekają na was 3 noclegi ze śniadaniem, spacery eleganckimi ulicami, no i ta kawka po wiedeńsku, tylko napiszcie na rmfmax.pl, jaka jest jedna, jedyna rzecz, którą koniecznie chcielibyście w Wiedniu zobaczyć.
1: Potem wybieracie pociąg, którym mamy was zabrać do Wiednia, no i wybieracie jeszcze, ile biletów chcecie wygrać. Erste Wiedeńskim przez rmfmax.pl na Super City Break. RMF Max.
2: RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Wielki sukces naszego najpopularniejszego bociana, bociana krótka. O. W gnieździe bociana jest 5 jaj.
3: Brawo, brawo, 5 jaj, super. Eksperci mówią, że trudno wyżywić jest taką bocianią rodzinę.
2: No, 5 dziobów do wykarmienia.
3: Trzeba tam otworzyć żabkę.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
12: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
13: Sherlock Holmes, James Moriarty.
12: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
14: Wyjdziemy stąd. Razem.
12: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
20: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie nie będzie zbyt przyjemne, a to z powodu dużego zachmurzenia zapowiadanego przez synoptyków. Poza tym niewykluczone przelotne opady deszczu, parasole warto mieć przy sobie. Na termometrach jeszcze całkiem przyzwoite wartości, bo 19-20 stopni, ale już jutro nadejdzie do nas duże ochłodzenie. W czwartek na skali zaledwie 12 i to w maksie. Bez większych zmian pod tym względem także w piątek, dodają eksperci od spraw meteo.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.

0: dbają o to bailando w środowe popołudnie. I am Chino, Pitbull i Enrique Iglesias, który w młodości ukrywał swoje nazwisko, żeby nie korzystać z Daddy Fame, no bo tata Enrique przecież też sławnym muzykiem był.
1: Ale człowiek wysokiej kultury, a on tam bailando, także wiesz, wcale się nie dziwię. Natomiast na bailando z Enrique to chcemy powiedzieć, że będziecie mogli się wybrać dzięki RMF Max.
0: Już 9 maja, w tę sobotę, Enrique gra jedyny koncert w Polsce, Gdańsk. Jeżeli słuchacie RMF Max po 17, to jesteście w stanie upolować bilety w kanale nadawczym.
1: W tym tygodniu na pewno do zgarnięcia Enrique zaraz w Polsce, a u nas za moment 15. RMF
0: Max. A jeśli chcecie złapać oddech, to teraz róbcie głośniej. To anima. You make me feel alive again.

0: Reklama.
1: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
2: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
4: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start.
5: Wstawaj, nie udawaj.
3: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
7: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, 2 balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
15: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Rewolucja, która zmienia wszystko.

0: K23 Osielsko. Zapraszamy. I po reklamie.
1: Czas na flash o 15:00 w RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański. Zaczynamy. Dopiero na początku przyszłego roku zaczną powstawać w Polsce nowe centra zdrowia psychicznego. Taki jest plan w nowej strategii rozwoju tych placówek.
2: Jest plan, że centra zdrowia psychicznego pokryją całą Polskę najpóźniej do końca 2029 roku. Na razie tych placówek w całym kraju jest 118, a dostęp do nich ma tylko nieco ponad połowa polskiej populacji. Centra działają w Polsce od prawie 8 lat, na razie tylko w ramach pilotażu. Za tydzień rząd ma zaprezentować stały model ich finansowania i to w końcu ma otworzyć drogę do otwierania nowych placówek w kolejnych regionach.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Jesteśmy blisko waszych spraw. Rowerzyści niebawem zyskają półkilometrowy odcinek drogi wzdłuż ulicy Petersona, która połączy istniejące ścieżki w bydgoskim parku przemysłowo-technologicznym z budowanym ciągiem rowerowym przy powstającym węźle na S10. Dziś podpisana została umowa z wykonawcą. Prace potrwają do września. Milion złotych na bezpieczeństwo nad wodą. W dzisiejszych fleszach mówimy o rekordowym wsparciu dla kujawsko-pomorskich jednostek WOPR. Ze środków przyznanych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej skorzystają m.in. ratownicy z Lipna.
4: Wsparcie finansowe jest to możliwość działania w sezonie kąpielowym, który zaczynamy w okolicach czerwca, kończy się we wrześniu.

0: który jest też symbolem Bydgoszczy, czyli młodzi ludzie, chłopak i dziewczyna, wizjonerzy, którzy idą na linię, jakby przekraczają jakieś swoje możliwości, swoje bariery. W końcu jesteśmy na Politechnice, miejscu takim wyjątkowym.
1: Usłyszeliśmy od Marka Iwińskiego. Trwa funduszowy maj. Dzięki niemu zobaczycie inwestycje, które powstały dzięki unijnym środkom. W Bydgoszczy ich nie brakuje. Sporo kasy popłynęło m.in. do miejskich wodociągów. Co udało się zrobić, o tym dowiecie się na plenerowej wystawie, która dostępna jest na Placu Teatralnym. Max Fly Bydgoszcz to miejsce z tunelem aerodynamicznym. Możecie w nim spełnić marzenie o lataniu. Mamy dla Was bezpłatne wejściówki. Po szczegóły odsyłamy Was na stronę rmfmax.pl. Wybierzcie tylko zakładkę Bydgoszcz. A teraz flash sportowy, który przedstawi Krzysiek Chwaliński.
2: Na początek tenisowy turniej w Rzymie i nieudane występy Polek. Magdalena Fręch przegrała mecz z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Magdalinet z Niemką Tatianą Marią. Trwa mecz Huberta Hurkacza, którego pierwszym rywalem jest Niemiec Janik Hafman, i to bardzo wyrównane spotkanie. W nocy dowiemy się, kto w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów zmierzy się z Arsenalem. O wyjazd do Budapesztu powalczą PSG i Bayern Monachium. Paryżanie wygrali tydzień temu niezwykłe piłkarskie widowisko 5-4 i to oni są o krok bliżej finału. Jednak Bayern zagra dziś u siebie. Mecz o 21. Niewykluczone, że dziś poznamy też mistrza Polski w siatkarskiej plus lidze. Bliżej tytułu jest Bogdanka Lok-Lublin, która prowadzi w finale rozgrywanym do 3 zwycięstw z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 2-1.
1: Jeśli po pracy albo szkole chcecie iść na spacer, to warto mieć przy sobie parasol. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Nadal jednak ma być dość ciepło. Temperatura podskoczy do maksymalnie 19-20 stopni. To temperatura zarezerwowana dla Bydgoszcza, a także pobliskich miejscowości, takich jak Dobrcz czy Unisław. Jutro pochmurno, deszczowo i chłodno. W czwartek na termometrach maksymalnie 12 z plusem. W piątek też 12 na skali.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Dziś o 3:00 w nocy planetoida minęła Ziemię. A że minęła, to wiemy, bo teraz po 3:00 słyszymy się w RMF Max.
5: Jedziemy na tym samym wózku. Galaxy Kungsten, Louis London, Anka i Fiołas. Witajcie!
4: W tej godzinie rozdajemy kasy w zabawie za dużo, za mało. Bądźcie bliska.

0: Chociaż śpiewa o spadaniu, to można się razem z nim oderwać. To Metzner i Gotham w RMF Max. Ale teraz stajemy mocno na ziemi, bo ja tutaj mam przed sobą mapę zatorów płatniczych. Które branże najczęściej czekają na pieniądze w Polsce?
1: Moja! No, słyszę tu.
0: Budownictwo, transport i handel i oczywiście najwięcej w Mazowieckim tych zatorów.
1: U nas żadnych zatorów nie ma. Kasę wygrać można szybko i to już zaraz. W finale zabawy za dużo, za mało. Czy komuś się uda? Zostańcie, by się przekonać.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi

0: doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Tu się łapie flow.
13: Made my day.
12: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Najważniejsze pytanie w naszej zabawie. Ile kasy jest do wygrania? To wy typujecie, pora na finał zabawy Za Dużo, Za Mało.
2: Na razie to my wykręciliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty, który będzie mógł powiedzieć, zgadnąć, ile pieniędzy mamy na koncie.
1: Halo, dzień dobry. Cześć, tu radio RMF Max.
2: Witamy serdecznie w roboczą środę. Anka i Fiołas, tutaj dzwonimy w finale zabawy Za Dużo, Za Mało. Z kim mamy przyjemność?
3: Arturze.
1: Cześć.
2: Arturze, cześć.
1: Artur, chyba złapaliśmy cię w pracy.
2: W rejestracji u lekarza.
3: Nie, to nie rejestracja lekarza, pracuję w urzędzie.
1: Okej. Okay. Czy ty możesz gdzieś tam na chwilkę z boczku stanąć sobie?
3: Tak
1: na spokojnie
3: oczywiście.
1: Z nami zagrać? Świetnie.
2: Ekstra.
1: Artur, mamy dużo kasy na koncie i ty możesz ją zgarnąć teraz. Wystarczy, że dokładnie wytypujesz, ile tych pieniędzy tam jest.
3: Postaram się.
2: Mamy na pewno więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 20 tysięcy.
3: Co by tutaj zrobić? Musi być jakaś równa kwota.
1: Dokładnie, co do złotówki.
3: 16 500.
2: 16 500.
1: Tak okrągło, Artur, proponujesz, tak?
2: No dobra.
3: Tak jest.
2: Sprawdzamy w takim razie, zaglądamy tutaj na nasz wskaźnik i okazuje się, że to jest...
0: Za dużo.
1: Przestrzeliłeś! Ach.
2: Ale to, że przestrzeliłeś, nie oznacza, że nic nie zgarniasz. Mamy dla ciebie 500 zł. Gratulujemy ci.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: 5 stówek na otarcie łez, bo jak ocierać się łzy, to 500-kami. Wiadomo, tak się bawi RMF Max. Artur, próbuj dalej. A dziś już wiemy, dzięki twojemu typowi, że na koncie w naszej zabawie jest mniej niż 16,5 tysiąca, a więcej niż 14 331 zł.
2: Artur, podpowiedziałeś, no i właśnie za to ci wszyscy będą wdzięczni, ale dzisiaj wychodzisz od nas z 500 zł.
3: Dziękuję bardzo, cieszę się bardzo.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: przyciąga swoim brzmieniem. Bausa i Magnetic. Za nami tymczasem my wysyłamy dużo siły strażakom, którzy na Lubelszczyźnie walczą z pożarami lasów.
1: Mamy jedną z największych susz w Polsce od lat i to już teraz, wiosną, kiedy powinno być zdecydowanie więcej deszczu. No to sprawdzamy, czy za chwilkę coś więcej jeszcze z tego nieba spadnie w prognozie pogody. Zostańcie.
2: Reklama. Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka 1 kg za jedyne 15,99 zł. To aż 32% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23,79 zł za kilogram. Schab wieprzowy bez kości tylko 14,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
3: Wow, ale masz wypieki.
4: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
3: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
4: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
8: To co, Angela? Idziemy na rower?
9: Ale mój stary już nie daje rady.
8: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
9: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
8: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło Wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Siedzę na Maxa.
2: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
4: Jeśli po pracy albo szkole chcecie iść na spacer, to warto mieć przy sobie parasol. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Nadal jednak ma być dość ciepło. Temperatura podskoczy do maksymalnie 19-20 stopni. To temperatura zarezerwowana dla Bydgoszcza, a także pobliskich miejscowości, takich jak Dobrcz czy Unisław. Jutro pochmurno, deszczowo i chłodno. W czwartek na termometrach maksymalnie 12 z plusem. W piątek też 12 na skali.
3: Hity na maksa!
2: RMF Max Bydgoszcz.

0: odmierzamy czas do godziny 15. Niezłe tempo nadają Juste, Jack Style, Yon w RMF Max. A o tej porze we Włoszech to jest teraz siesta. No i może to właśnie dlatego Włosi przebijają Greków i stali się właśnie najbardziej zadłużonym krajem w Unii Europejskiej.
1: Grecja raz zbankrutowała i trzeba było wziąć się do roboty.
0: To się trochę wierzyć nie chce, wiesz. Tylu ludzi tam jeździ, tyle pieniędzy zostawia. Mam wrażenie, że Włosi po prostu chcą przebić Greków we wszystkim. Nie dość, że turystyka, jedzenie, to jeszcze teraz zadłużenie.
1: Ale widzisz palmę, myślisz leżak. Dobrze, że u nas nie rosną. To wina palm, mówię ci.
0: Bledka w RMF Max teraz. Daleko

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami.
2: Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu.
1: Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
5: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
3: Hit na Maxa.
1: Bydgoszcz 106.1 FM.
12: Na zegarach wybiła 16:00 w RMF Max Bydgoszcz. Pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Do Sejmu trafił prezydencki projekt w sprawie kryptowalut, poinformował Zbigniew Bogucki, szef kancelarii Karola Nawrockiego. Czym ten projekt różni się od rządowego?
13: To jest złagodzona wersja projektu rządowego. Na przykład Komisja Nadzoru Finansowego w tym prezydenckim projekcie nie dostanie możliwości samodzielnego blokowania działalności wszystkich podejrzanych giełd kryptowalutowych.
14: Jeżeli jest podmiot bez licencji, może być zablokowany, czyli to jest ta ścieżka, która przewidziana była także w projekcie rządowym. Natomiast jeżeli mamy podmioty licencjonowane, tam maksymalnie 3 miesiące blokady tylko za zgodą sądu.
13: Tak mówi szef kancelarii prezydenta. Rząd odpowiada, że to w żaden sposób nie ochroni ludzi. Projekt przeanalizują teraz ministrowie.
12: Tyle Krzysztof Berenda.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
12: Po południu pomagamy kierowcom bezpiecznie wrócić do domów. Przypominamy wam o ruchu wahadłowym, który od wczoraj obowiązuje na ulicy Brzechwy pod wiaduktem kolejowym w Fordonie. To z powodu prac wykonywanych przez PKP. Utrudnienia od 19:00 wystąpią też na moście fordońskim. Urząd Marszałkowski odtwarza przydrożne aleje. Chodzi o nasadzenia drzew wzdłuż dróg wojewódzkich. Takie prace trwają obecnie w Racinewie w powiecie chełmińskim. We Fleszu o 16:00 Monika Jędrzejewska, która jest teraz w pobliżu miejsca robót.
15: Tak, jestem. Dzień dobry.
12: Moniko, ile drzew pojawi się w tym miejscu?
15: Tutaj w Racinewie w tym tygodniu zasadzonych zostanie łącznie ponad 100 klonów pospolitych. Jednocześnie na finiszu są podobne prace, ale nieco dalej, bo wzdłuż obwodnicy Chełmna. Tam na odcinku 4 kilometrów pojawi pojawi się ponad 200 klonów. W ubiegłym tygodniu 150 drzew zostało posadzonych między Barcinem i Pakością. Obecnie trwają przygotowania do przetargu na obsadzenie kolejnych miejsc. Chodzi o trasy na przykład z Tucholi do Świecia i z Paparzyna do Brodnicy.
12: Jak dodaje nasza reporterka, w całym województwie w tym roku zostanie zasadzonych 9 tysięcy drzew. Juwenalia Bydgoskie, dziś na antenie RMF Max zdradzamy Wam program Studenckiego Święta. Koncertowe dni zaplanowano na 15 i 16 maja. Gwiazdy, w tym m.in. Biała Sibletka, wystąpią przed Torbydem. Dodatkowe atrakcje w plenerze szykuje Politechnika Bydgoska i to już od najbliższego poniedziałku.
16: Już tradycyjnie organizujemy cały tydzień juwenaliowy. W poniedziałek po pochodzie tutaj naszym korowodzie po mieście zapraszamy wieczorem wszystkich studentów na podchody nocne po naszym kampusie oraz terenach zielonych przy domach studenta. A jeśli chodzi o wtorek, to organizujemy Dzień Sportu razem z gigaplanszówkami. Wspólnie ze studentami przygotowaliśmy wersję XXL popularnych planszówek, takich jak Chińczyk czy Bingo.
12: Wiemy już, co będzie się działo w poniedziałek i we wtorek, a jaki jest plan na środę. Oto już Szymona Byblewskiego z Politechniki Bydgoskiej zapytamy we Fleszu za godzinę. A teraz aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i regionu. Zostańcie razem z nami.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: 8-9 stopni, tyle zobaczymy w nocy, ze środy na czwartek na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Unisław czy Dobrcz. Poza tym rządzić będą chmury, które od czasu do czasu mogą przynieść ze sobą słabe, przelotne opady deszczu, a warunki biometeorologiczne pozostaną niekorzystne, z kiepskim wpływem na nasze samopoczucie. W czwartek fatalna pogoda, dużo chmur, przydadzą się parasole, no i nadejdzie ochłodzenie na skali zaledwie 12.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Jeszcze my!
3: Hity na maksa!
18: Pakujemy się wam do auta po czwartej w RMF Max.
19: Potem będziemy pakować się do miski. Anka i Fiołas, witajcie. Jedziemy razem z wami z pracy do domu. Na początek Jazzy and Spritz.
18: Do tego Christian Marci z hitem Fast Cars Superstars. Pojawić się też ma Eminem z hitem Houdini. I nie uwierzycie, co znaleźli na Podlasiu.
19: Mnie to w ogóle nie dziwi, że to znaleźli na Podlasiu. Szczegóły zaraz.

0: i jedzie się przy nich fantastycznie, nawet nie najszybszym samochodem. Fast Cars Superstars, Christian Marci za nami w RMF Max. Ani wykluczone, że to właśnie będzie kierunek naszych wycieczek samochodowych tego lata. Proszę Państwa, ślady alkoholu sprzed 4500 lat znaleziono na Podlasiu.
1: Na Podlasiu, a gdzie? Fragmenty 13 naczyń znaleziono w Supraślu oraz w Skrzeszewie.
0: No.
1: A w nich sfermentowane fragmenty napojów alkoholowych.
0: Widzicie?
1: Może Gniezno było stolicą Polski pierwszą, ale prawdziwą kolebką jest Podlasie.
0: I to właśnie dlatego nad puszczą unosi się duch ducha puszczy.

0: tak to się kręci, jak hity w RMF Max. Cztery pory roku na zmianę, a gdy przychodzi wiosna, to w Katowicach pojawiają się owce. I w tym sezonie znów będą kosiły trawę w mieście. 12 owiec kameruńskich zajmie się katowickimi trawnikami.
1: Ale to brzmi w ogóle fantastycznie, słuchajcie, że owce będą kosić te trawniki. No bo przecież, gdyby tak chcieć porównać, no jednak to jest miasto, prawda?
0: No tak.
1: No więc wolicie coś takiego?
0: Od rana pod oknem? Czy może... Jak dla mnie wypas.
2: Max. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie,

0: Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
0: Hej, to był mój tekst.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
0: No i nie ma lipy, no.
3: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2. Bydgoszcz.
4: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Canal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na canalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
2: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Rewolucja, która zmienia wszystko.

0: Wysoka 23 Osielsko. Zapraszamy. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hit na maksa.
1: Bydgoszcz 106 i 1 FM.

0: Dawid Podsiadło nie raz bił rekordy. Tymczasem jest nowy rekord. W naszym nowym narodowym sporcie gość z Krakowa za zwrot butelek wyciągnął ponad 2400 zł.
1: Jery. Znaczy to coraz bardziej mnie przerasta, bo zastanawiam się, gdzie oni trzymają te butelki, bo przecież nie wolno zgniatać.
0: Gdzie jest sufit w tym wyścigu? No, jeżeli myślicie o tym, jak szybko zarobić kasę, pamiętajcie, można ją wyciągnąć w naszej zabawie za dużo, za mało. Jutro kolejna szansa, by odgadnąć, ile kasy mamy na koncie. Można się zgłaszać i łapać bonusy na rmfmax.pl.
1: A my teraz a propos zbierania się, to sami musimy zrobić to ze sobą. Zostawiamy was z kanałem nadawczym Anka i Fiołas. Dziękujemy serdecznie za wspólne popołudnie.
0: Do usłyszenia jutro po 13 w RMF Max.
1: Pa.

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj w ramach akcji Funduszowy Maj zabieramy Was do Bydgoszczy, na Wyspę Młyńską, gdzie dumnie stoją przepięknie położone dawne młyny zbożowe. Obok Sławomir Czernecki, dyrektor Centrum Kultury Młyny Rotera. I jesteśmy w budynku, który dzięki funduszom unijnym wygląda fantastycznie. To kawał bydgoskiej historii.
2: Jesteśmy zabytkiem architektury przemysłowej, jesteśmy na Wyspie Młyńskiej, terenie też, który ma swoją bogatą historię i zachowujemy to dziedzictwo, pokazujemy, że ono jest piękne, warto tego, żeby je podziwiać.
1: No, trudno się dziwić, bo młyny Rotera są przepięknie położone. To jest też perełka industrialnej architektury, a do tego naprawdę fajna miejscówka, żeby pospacerować, łyknąć trochę kultury, no i zobaczyć, jak pięknie wygląda stąd panorama Bydgoszczy.
2: To jest takie miejsce o tyle nietypowe, że łączy w sobie różne funkcje. Można do nas po prostu przyjść, zachwycić się architekturą, odpocząć, dobrze zjeść, ale można też się zainspirować, spędzić wspólnie czas, czy rodzinnie, czy ze znajomymi, zwiedzając wystawy, biorąc udział w warsztatach, w koncertach.
1: Ale jesteście też centrum nauki.
2: No właśnie, tych funkcji jest wiele, ale jesteśmy też taką przestrzenią publiczną tak naprawdę, które są bardzo potrzebne i w mieście, i w regionie, i tak naprawdę w Unii Europejskiej, również całej.
1: No i właśnie takie magiczne są młyny Rotera. Warto tę magię poczuć. A już teraz zajrzyjcie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można

0: Grać głośnik bezprzewodowy.
1: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
1: W audycji lokowano funduszowy MAI, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Rozmówki polsko-austriackie. Monika i Johan to polsko-austriacka para mieszkająca w Krakowie. Poznali się na Erasmusie i od tej pory są nierozłączni. Świetnie się dogadują, choć czasem różnice kulturowe prowadzą do zabawnych nieporozumień. Monika i Johan wyjechali na kilka dni do Wiednia. Oczywiście z obowiązkową wizytą w tradycyjnej wiedeńskiej kawiarni.
5: Koniecznie musisz spróbować pączków, krapfen.
6: Super. I zamówię cappuccino.
5: Jakie cappuccino? To nie Włochy. Tu się pije melange.
6: To przecież też kawa z mlekiem.
5: Ale nasza.
4: Po kilku minutach do Moniki i Johana podszedł elegancko ubrany kelner i złożyli zamówienie. Dwa pączki krapfen i dwie kawy.
6: Powiem ci, że uwielbiam te wasze kawiarnie. Wyglądają jak jakieś małe dzieła sztuki.
5: Musimy przejść kiedyś wieczorem. Grają muzykę na siwo. O, idzie deser. Przekładane marmolado morelowa z polewą, takie jak trzeba. Ej, co ty robisz?
6: Albo ty tyle gadasz, że w międzyczasie zjadłam też twoją porcję. Entschuldigung?
4: Partnerem serialu jest Erste Bank Polska.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.
9: 8-9 stopni, tyle zobaczymy w nocy, ze środy na czwartek na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Unisław czy Dobrcz. Poza tym rządzić będą chmury, które od czasu do czasu mogą przynieść ze sobą słabe, przelotne opady deszczu, a warunki biometeorologiczne pozostaną niekorzystne, z kiepskim wpływem na nasze samopoczucie. W czwartek fatalna pogoda, dużo chmur, przydadzą się parasole, no i nadejdzie ochłodzenie na skali zaledwie 12.
10: Hity na maksa. RMF Max Bydgoszcz.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Wielki sukces naszego najpopularniejszego bociana, bociana krótka. O. W gnieździe bociana jest 5 jaj.
3: Brawo, brawo, 5 jaj, super. Eksperci mówią, że trudno wyżywić jest taką bocianią rodzinę.
2: No, 5 dziobów do wykarmienia.
3: Trzeba tam otworzyć żabkę.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
15: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
16: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
18: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
19: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Czas na Flash o 17 w RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Coraz mniej kobiet wśród studentów na politechnikach. Z najnowszego raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy wynika, że panie stanowią około 32% studentów uczelni technicznych.
1: Czy warto pójść na politechnikę? Dlaczego to jest miejsce dla kobiet też?
2: Myślę, że politechniki są po prostu miejscem dla wszystkich.
3: Brakuje tak zwanych role models, czyli dziewczyn, kobiet, które już są na uczelniach technicznych, które realizują swoją karierę w nauce czy w technologii. No to dziewczyny jednak nie mają tych wzorców. Trzeba byłoby sięgnąć niżej, do szkół, do sposobów, w jakie dziewczynki są edukowane, a tu widzimy wiele różnic w kontekście tego, jak uczy się dziewczynki, jak uczy się chłopców.
0: Z Marią, studentką Politechniki Łódzkiej oraz Sandrą Wiktorką, jedną z autorek raportu, rozmawiał Michał Dobrołowicz.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Uwaga kierowcy, za 2 godziny na moście fordońskim ma obowiązywać ruch wahadłowy. To w związku z nocnymi pracami zaplanowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia potrwają od 19 do 6. Roboty ponownie będą przeprowadzane w nocy z czwartku na piątek. A w poniedziałek startują bydgoskie juwenalia. Każda z uczelni przygotowała dla studentów coś specjalnego. Tak jest też w przypadku Politechniki Bydgoskiej. Godzinę temu we Fleszu powiedzieliśmy Wam o nocnych podchodach na fordońskim kampusie i Dniu Sportu z gigaplanszówkami. A teraz posłuchajcie, co będzie się działo w środę 13 maja.
5: W środę prowadzimy potyczki akademickie pod naszymi domami studenta. Można śmiało wziąć udział w konkurencjach takich jak przeciąganie liny czy tory przeszkód.
0: Zapowiada Szymon Byblewski z Politechniki Bydgoskiej. Dni koncertowe odbędą się 15 i 16 maja. Przed Torbydem wystąpią m.in. Calvi, Remi, Bledka, Nocny Kochanek, Białas i Fukaj. Woprowcy z naszego regionu otrzymali kasę na działania ratownicze oraz patrole nad wodą. Do podziału, jak Was informowaliśmy, jest okrągły 1 000 000 zł. Ze szczegółami zapozna Was Bartek Seklecki.
6: W Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy dla wszystkich jednostek WOPR z Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki kasie zostanie zwiększona liczba patroli prewencyjnych. Pieniądze będą także przeznaczone na utrzymanie gotowości ratowników oraz organizację szkoleń. Warto dodać, że nowy system finansowania opiera się na 2 źródłach. Są to tradycyjne dotacje oraz środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
0: Tyle nasz reporter. Wyjątkowy mural powstał na fordońskim kampusie. Wyjątkowy, bo z okazji jubileuszu 75-lecia Politechniki Bydgoskiej. Wykonał go bydgoski plastyk Marek Iwiński na podstawie plakatu Andrzeja Pongowskiego.
7: Jesteśmy na Politechnice, miejscu takim wyjątkowym, gdzie tutaj młodzi ludzie zdobywają fach w bardzo, bardzo szerokim tego słowa rozumieniu. I ten mural jest taki wizjonerski dlatego, czyli to przejście po linie jest takie symboliczne, mi się wydaje.
0: Główne obchody jubileuszu uczelni zaplanowano na czerwiec.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Przed nami pochmurna noc, zapowiadają synoptycy. Mogą pojawić się także przelotne opady deszczu, dodają eksperci od spraw meteo. A na termometrach minimum 8, 9 z plusem. Sprawdźmy teraz, co będzie się działo za oknami w kolejnych dniach. W czwartek pełne zachmurzenie, a także przelotne opady deszczu. A do tego będzie chłodno, bo na termometrach maksymalnie 12 stopni. W piątek bez zmian. No może z wyjątkiem słońca, pokaże nam się na chwilę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Dzień dobry, 4 minuty po 5, to jest, chciałam powiedzieć, już w zasadzie lato na maksa. A tak naprawdę
10: prawie,
9: kanał nadawczy.
10: Prawie.
9: No dzisiaj już lato, no. Lato w powietrzu przynajmniej.
11: Lato w powietrzu, lato w sercu, a w głośniku Tame Impala i Dracula. Ach. Michał Siwek.
9: Justyna Borycka, cześć! Słyszymy się do 20:00.

0: Pojedyncze, ale podwójne i potrójne panie również zapraszamy. Single Ladies za nami w RMF Max.
1: This.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
1: No kochani, dzisiaj matura z angielskiego była, tak? No była. No była.
0: There was e-matura.
1: There was e-matura, słuchajcie. I nie wiem, czy pamiętacie, ale nam się dzisiaj przypomniało, że na maturze z angielskiego, tej ustnej, to zawsze trzeba było opisać, co się widzi na obrazku. I zaczynało się to od takiego in the picture I can see. I ćwiczyliśmy to setki razy przed tą maturą.
0: I teraz zadanie proste. Dokończ to zdanie in the picture I can see, tylko że na Messengerze RMF Max. I to jest nasze dzisiejsze muzyczne wyzwanie. Z tych rzeczy, które nam wyślecie, musimy napisać piosenkę i obiecujemy uwzględnić absolutnie każdą wiadomość.
1: Tak jest. In the picture I can see. Proszę dokończyć zdanie na Messengerze RMF Max i będzie matura na 100%.
2: Hity na maksa.

0: Jest słońce, jest lato, prawie że 19 minut po piątej, Zakaria w głośnikach. No a dzisiaj będzie się można tak bezpiecznie osadzić, wylądować na kanapie, odpalić mecz, bo dzisiaj rewanż Bayern Monachium kontra PSG.
1: 5-4, tyle było w pierwszym spotkaniu.
0: Ile?
1: 5-4. To był dziwny mecz. To był piękny mecz.
0: To był taki mecz, że nie dało się wyjść na chwilę do toalety, bo w tym czasie wpadały po prostu 3 gole, no.
1: Mniej więcej tak to wyglądało. No i dzisiaj właśnie rewanż. Rewanż w Monachium. Zobaczymy, kto dostanie się do finału, bo to jest już ostatni decydujący mecz. W tym finale już czeka Arsenal, który wczoraj pokonał Atletico. I teraz tak, 5-4 w pierwszym meczu. W drugim meczu podobno ma być jeszcze lepiej, jeszcze bardziej emocjonująco. I chciałbym zawnioskować do Komisji Edukacji Narodowej. Rozszerzona z matematyki w poniedziałek. Ale jeżeli ktoś da radę policzyć po prostu wszystkie bramki dziś wieczorem, to ja bym już zaliczył na 100%.
0: No pewka.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: ale mamy też coraz więcej lata na liście Hot Bands. Jest nowa Cleo, już na wakacje, już na lato. Jej Kolory Lata to numer, który polecam wam w tym tygodniu.
1: Max nowości na Maxa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
0: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
7: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
10: I po reklamie.

0: dobrze łupię i o to chodzi. 31 minut po piątej w RMF Max to Illenium i Ellie Goulding.
1: A ja in the picture can see a wall with light and the words, w sensie telewizor.
0: This is a computer.
1: This is a computer.
0: Computer.
1: Dokończ zdanie. In the picture I can see. Messenger, RMF Max, czekamy na tę wiadomość.
0: Tak jest. Na pewno pamiętacie to zdanie ze swojej matury z języka angielskiego, bo na tej obowiązkowej ustnej zawsze trzeba było coś z obrazka opisać, więc co teraz widzicie? In the picture I can see. Dajcie znać na Messengerze RMF Max, a my za chwilę zrobimy z tego piosenkę.
1: Hey Radio. RMF Max.
0: Ej, Jamal, teraz w RMF Max.

0: Ray w RMF Max. Tylko pamiętajcie, jak na maturze z polskiego rozszerzonej będzie analiza dzieła Raya, to nie o tego Raya chodzi. To jest inny Ray, to są dwa różne Raye. Jest Mikołaj Ray, ale ta Ray tutaj u nas to jest inna.
1: To jest inna Ray, ale na angielskim już może być ta Ray akurat.
0: A może? RMF
1: Max. Matura z angielskiego ustna u nas za chwilę w formie piosenki z waszych wiadomości na Messengerze i sprawdzimy jeszcze co w pogodzie, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wake up! Nadajemy się od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień. Siemano rano. Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: 1 FM.
1: Przed nami pochmurna noc, zapowiadają synoptycy. Mogą pojawić się także przelotne opady deszczu, dodają eksperci od spraw meteo. A na termometrach minimum 8, 9 z plusem. Sprawdźmy teraz, co będzie się działo za oknami w kolejnych dniach. W czwartek pełne zachmurzenie, a także przelotne opady deszczu. A do tego będzie chłodno, bo na termometrach maksymalnie 12 stopni. W piątek bez zmian. No może z wyjątkiem słońca, pokaże nam się na chwilę.

0: Oj, chyba tak będą brzmiały wakacje. Alok i Khalid to Dive Into Me, nowość w RMF Max, ale póki co jeszcze na spokojnie. Matury, matura z angielskiego dzisiaj. No i piosenka o tym, co widzicie na obrazku.
1: In the picture I can see...
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.

0: Hity na maksa.
1: No i proszę, podsyłaliście, co widzicie na obrazku In The Picture I Can See na Messengerze RMF Max i piękna piosenka z tego powstała.
2: Wszystkie wiadomości uwzględnione, 100% zdane, Damiana Dawid w głośniku w nagrodę.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: To jest Rusz w RMF Max. Za 5 minut będzie 6, a nas tutaj zaskoczyło jednak, że zamiast słońca to się pojawiła burza i deszcz. Jaka sytuacja u was, można dać znać na 3001, ale podobno takie burze to się mogą dzisiaj przesuwać po kraju.
1: What situation? You tell us. We tell other people.
0: Tak, ten cały czas na maturze. Zostańcie z nami punktualnie 18 najnowszy flash w RMF Max.
1: 100% please.
0: Yes. Reklama.
2: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka 1 kg za jedyne 15,99 zł. To aż 32% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23,79 zł za kilogram. Schab wieprzowy bez kości tylko 14,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do twojego marketu.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Na antenie RMF Max Bydgoszcz, czas na flash. Tomek Urbański, zaczynamy. 15 i 16 maja przed Torbydem zrobi się naprawdę głośno. Poznaliśmy gwiazdy, jakie pojawią się na tegorocznych juwenaliach bydgoskich. Na scenie wystąpią Calvi, Remi, Bledka, Nocny Kochanek, Białas i Fukaj. Przed nimi zagrają supporty. To wykonawcy wybrani w trakcie bitwy kapel.
2: W tym roku zgłoszenia były naprawdę mocne, naprawdę wysoki poziom tych młodych artystów, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy i studenci bydgoscy przyjmą ich bardzo ciepło.
1: Pojawią się też dodatkowe atrakcje. Jakie?
2: Chciałabym wszystkich studentów serdecznie zaprosić na nasz scavenger hunt, czyli grę miejską, w trakcie której poznacie lepiej ulicę Bydgoszczy, na nasz coroczny wieczór planszówkowy z pop quizem, gdzie będziemy się integrować. Pierwszy raz wydarzenie współorganizowane przez studentów English Division oraz studentów Polish Division, czyli White Coat Party Pregame, gdzie będziemy łamać lody między studentami z różnych krajów.
1: A po nim tradycyjny bal fartuchowy zapowiada Kleopatra Sadłowska z Collegium Medicum. Juwenalia rozpoczną się już 11 maja. Tego dnia studenci odbiorą symboliczne klucze do miasta i wyruszą w pochód po Bydgoszcz.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Poprawi się bezpieczeństwo na ulicach Bydgoszczy. Jest umowa na doświetlenie 35 kolejnych przejść dla pieszych. Takie rozwiązanie ma ograniczyć liczbę wypadków. Lista obejmuje m.in. Chodkiewicza, Żeglarską i Bora Komorowskiego. Za pół roku ma być gotowy projekt. Następnie przyjdzie czas na prace montażowe w terenie. Bydgoszcz ponownie z najniższym bezrobociem w regionie. Jak podaje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, w marcu stopa bezrobocia w naszym mieście wyniosła 2,8%. W powiecie bydgoskim to 3,8%. Nie wszyscy potrafią dobrze się bawić. Miejsce rekreacji w Myślęcinku wyglądało tak, jakby przeszło tornado, ale pogoda tym razem nie miała z tym nic wspólnego. Grille zostały rozbite kamieniami, ławki wylądowały w stawie, a kosze zniszczono. Mimo tego w połowie maja pojawią się nowe miejsca do grillowania w okolicy Stoku Narciarskiego. Tajemniczy klient odwiedzał sklepy monopolowe, by sprawdzić, czy alkohol sprzedawany jest nieletnim. Z wynikami audytu zapozna Was Monika Jędrzejewska.
3: Ankieterzy wcielili się w rolę zwykłego konsumenta i w ten sposób skontrolowali 59 sklepów. Ponad połowa z nich, bo 54%, odmówiła sprzedaży alkoholu młodej osobie, która nie miała dowodu osobistego. 46% sklepów jednak sprzedało alkohol bez weryfikacji wieku. Z badania wynika też, że sprzedawcy próbują oszacować wiek klienta wyłącznie po wyglądzie, co bywa mylące, a część z nich prosi o dowód tylko w sytuacjach oczywistych, pomijając osoby wyglądające na młodych dorosłych.
1: Jak dodaje nasza reporterka, badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Działań Profilaktycznych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: RMF Max Bydgoszcz, sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro za oknami fatalna pogoda, po pierwsze chmury, po drugie opady deszczu, no a po trzecie przyjdzie ochłodzenie i to znaczne. A tego dnia na termometrach zobaczymy zaledwie 12 stopni i to w maksie. A tak będzie w Bydgoszczy i w pobliskich miejscowościach, takich jak Dobrcz czy Unisław. W piątek też chłodno, 12 stopni, a poza tym są szanse na krótkie chwile ze słońcem czy błękitem na niebie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Środa to jest dzień niezwykły. Środa to dzień cudów. Środa to oczywiście dzień zagadki.
5: Tak jest.
4: RMF Max.
5: Dzień detektywów. Za chwilę zagadka do rozwiązania i uwaga, bo dzisiaj z nagrodami. Po raz pierwszy w historii zagadkowej środy.
6: RMF Max.
5: No, jak coś, to my tutaj cały czas tak do 20 tak. Klasycznie,
4: sobie
5: prawda?
4: Tak, łazimy sobie, coś tu porobimy, coś, to sobie coś. Kawkę wypijemy, to
5: orzeszka se zjemy, coś ten.
4: Piosenkę puścimy. Britney Spears zaraz będzie, Womanizer, póki co Somber i Back to Friends.
5: Obie mi się podobają, obie kocham. W sensie Sombra i Britney, fajni. No, Siwek i Borycka tutaj, cześć, to jest kanał nadawczy w RMF Max.
4: No.

0: zastali poprzewracane przedmioty, ale w chacie nie było nikogo. Jedyny trop to plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. Wyniki z laboratorium potwierdziły, że były tam trzy różne substancje, ale detektywi nie wiedzą, co robić. Co się stało w chacie?
1: Co się stało?
0: I co to za substancje?
2: Ja nie wiem.
0: Ja też nie wiem, ale wiecie, co jest najlepsze?
2: To jest najlepsze.
0: Że dzisiaj wygrywa 5 najbardziej kreatywnych odpowiedzi, że nie ma jednego poprawnego rozwiązania tej zagadki, tylko po prostu każdy detektyw może przedstawić swoją wersję. No i my na tę wersję teraz czekamy.
2: To jest w ogóle wymarzona robota detektywa.
0: Tak.
2: Mam wrażenie, że gdyby bycie detektywem polegało na wymyśleniu rozwiązania zagadek kryminalnych, to byłby piękny świat dla policji.
0: No i my dzisiaj ten piękny świat dla was tworzymy w RMF Max. Dajcie znać na Messengerze RMF Max wiadomością głosową, jakie jest rozwiązanie zagadki. Szybko przypominam. Górska chata pasterza przy żółtym i niebieskim szlaku. Huk, baca natychmiast zgłosił to policji. Śledczy na miejscu zostali poprzewracane przedmioty, ale w chacie nikogo nie było, tylko plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. Wyniki z laboratorium potwierdziły, że to trzy różne substancje. Co się stało w chacie i co to za substancje?
2: Messenger RMF Max, czekamy na głosówki.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka. Sponsorem konkursu Zagadkowa Środa jest dystrybutor filmu Sprawiedliwość Owiec.

0: Alex Warren w uszach, a między uszami palą się styki, bo cały czas detektywi RMF Max myślą nad rozwiązaniem dzisiejszej zagadki.
1: W górskiej chacie pasterza, położonej przy żółtym i niebieskim szlaku, rozległ się huk, a baca zgłosił do policji. Na miejscu poprzewracane przedmioty, w chacie nie było nikogo, tylko plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. To były trzy różne substancje. Komisarz, detektywi nie wiedzą, co robić, ale wy pewnie wiecie, co się stało w chacie i co to za substancje. Dzisiaj szukamy najbardziej kreatywnych odpowiedzi na tę zagadkę.
0: Messenger RMF Max, nagrywajcie głosówki.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Chcę pod kątem nocy ukryć nas.
4: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
5: Mamy maj, piękną wiosnę, ale mamy też coraz więcej lata na liście Hot Bands. Jest nowa Cleo, już na wakacje, już na lato. Jej kolory lata to numer, który polecam wam w tym tygodniu.
4: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: środa. Trudne się wylosowało.
1: No nie chcę wyjść inaczej, trudne się wylosowało dzisiaj.
2: Ale strasznie trudne się dzisiaj wylosowało. Drodzy Państwo, przypominamy dzisiejszą zagadkę i przypominamy, że tutaj dzisiaj wyjątkowa nagroda czeka na najbardziej kreatywne odpowiedzi.
1: Tak jest, ale najpierw zagadka. W górskiej chacie pasterza położonej przy żółtym i niebieskim szlaku rozległ się huk. Śledczy na miejscu zastali poprzewracane przedmioty, ale w chacie nie było nikogo. Jedyny trop to plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. W laboratorium potwierdzono, że to były trzy różne substancje. Komisarz nie wiedział, co robić, ale wy wiecie, co się stało w chacie i co to za substancje.
3: To wszystko wina Bacowej.
4: Znalazła kapcie ojca, który szukał od 2 dni.
5: I teraz tak. Zielona to flegma. Potwora, który zaatakował go w czasie, kiedy on dostał się do tajemnego przejścia.
3: Różowa plama to oczywiście sok z buraczków.
6: Fajerwerki wybuchły i farba się rozlała i były te trzy kolory farby.
7: Ladies and gentlemen, we got 'em.
1: Z rzeczy, które nie wydarzyły się nigdy, te nie wydarzyły się najbardziej.
2: Połączyliśmy wasze kreatywne odpowiedzi w jedną jeszcze bardziej kreatywną i powstała wspaniała historia. Dziękujemy wam za to, a właśnie autorzy najciekawszych, najbardziej kreatywnych odpowiedzi zgarniają zaproszenia do kina na film Sprawiedliwość Owiec, w którym króluje motyw zbrodni, zagadki kryminalne i śledztwa. Gratulujemy, kochani.
8: Audycja zawierała lokowanie produktu.
9: W programie lokowano film Sprawiedliwość Owiec, którego dystrybutorem jest United International Pictures.

0: Jak się tata wlecze, to trzeba zagrać Fast Cars i wtedy tata się też wlecze, ale przynajmniej przy dobrej piosence.
1: No oczywiście, przynajmniej tak szyjka jakoś lepiej chodzi, no od razu. Słuchajcie, za 19 minut będzie 19, więc fajnie to brzmi, a my za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w pogodzie. A to akurat ważne dzisiaj, bo ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW przed opadami deszczu, więc uważajcie na siebie.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
2: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: RMF Max Bydgoszcz, sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro za oknami fatalna pogoda, po pierwsze chmury, po drugie opady deszczu, no a po trzecie przyjdzie ochłodzenie i to znaczne. A tego dnia na termometrach zobaczymy zaledwie 12 stopni i to w maksie. A tak będzie w Bydgoszczy i w pobliskich miejscowościach, takich jak Dobrcz czy Unisław. W piątek też chłodno, 12 stopni, a poza tym są szanse na krótkie chwile ze słońcem czy błękitem na niebie.

0: Put your hands up.
1: Jej, Florida i David Guetta są numery, które się nie starzeją. Za 9 minut będzie 7 w RMF Max.
0: Put
1: a
0: your
1: my
0: hands up.
1: Po 7 będziemy rozdawać bilety na koncert gościa, który też się nie starzeje, chociaż 8 maja skończy 50 lat.
2: Enrique Iglesias w Gdańsku. Już w tę sobotę możecie te wejściówki zgarnąć. One mogą być wasze, tylko zostańcie z nami, to zaraz opowiemy, co trzeba zrobić, żeby o nie zawalczyć.
1: On zagra zaraz
3: Hity na Maxa.
1: Po swoich urodzinach zagra, to chciałam powiedzieć.

0: California Love w RMF Max i ten wakacyjny vibe już gdzieś się pojawia w sercu, w mózgu, w ubiorze również momentami nawet.
1: Nawet tak, ale przede wszystkim w RMF Max. My wakacje sobie zaczynamy troszeczkę wcześniej, już was jedną nogą tam wprowadzamy. Za chwilę też 19. To tam już akurat obiema nogami będziemy w 19.
0: Wszystkie nogi na 19. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: I po reklamie.

0: the spirit.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: W RMF Max Bydgoszcz, czas na flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Jubileuszowy rok dla Politechniki Bydgoskiej. Uczelnia świętuje 75-lecie istnienia. W tym czasie przeszła wiele zmian. Od wieczorowej szkoły inżynierskiej przez Akademię Techniczno-Rolniczą po uniwersytet i obecną Politechnikę. Ostatnie lata to dla niej nowe inwestycje.
4: Przyspieszenie prac konsolidacyjnych w kampusie fordońskim, które konsekwentnie trwają od 71 roku. W ostatnich latach udało nam się bardzo dużo zrealizować dzięki życzliwości Rady Miasta, pana prezydenta, władz centralnych, wojewódzkich. W przyszłym roku kolejne przeprowadzki, alokacje Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii tu do wspólnoty akademickiej we Fordonie.
3: Tyle profesor Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej. Z okazji jubileuszu artysta grafik Andrzej Pongowski stworzył wyjątkowy plakat. Na jego podstawie, na jednym z gmachów uczelni, powstał ogromny mural wykonany przez bydgoskiego plastyka Marka Iwińskiego.
5: Mural wyjątkowy, bo mural, który zaprojektował Andrzej Pongowski, jeden z najwybitniejszych polskich plakacistów. Ja z kolei miałem zaszczyt go zrealizować, namalować, także jestem zaszczycony. Zostałem zaproszony przez Politechnikę do realizacji tego zamierzenia. Było to duże wyzwanie, bo Andrzej Pongowski, jego projekty są bardzo malarskie, bardzo złożone, jeśli chodzi o fakturę i no, musiałem to wszystko odtworzyć zgodnie z duchem artysty.
3: Prace nad muralem trwały 2 tygodnie.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
3: 1 000 000 złotych trafi do Kujawsko-Pomorskich Wobrowców. To wsparcie z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ze środków skorzysta m.in. bydgoska jednostka.
6: Wykorzystamy na sprzęt, na paliwo do łodzi, matur, żeby można patrolować, żebyśmy mogli więcej jednostek mieć na wodach, bo na przykład w Solcu Kujawskim są 2 jednostki, straż i wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Natomiast na to, na doposażenie w jakikolwiek sprzęt, który nam będzie potrzebny. Zobaczymy, jakie to będą sumy i co będziemy mogli w jaki sposób wykorzystać. To na pewno wykorzystamy na zakup wszystkiego, co będzie możliwe, aby pomóc ludności i zmniejszyć ilość wypadków w wodzie.
3: Zapowiada Ramon Guździoł, prezes rejonowego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Bydgoszcz. W saloniku Leona Wyczółkowskiego to nowy cykl spotkań dla miłośników sztuki. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy zaprasza osoby, które chcą szczegółowo przyjrzeć się twórczości tego artysty.
7: Zgadza się. Zajęcia są skierowane do osób, które chcą doświadczyć sztuki w sposób bardziej uważny i pogłębiony. Nie będzie zatem pośpiechu, a dzieła będzie można oglądać w kameralnej atmosferze. Dodam, że w tym roku mija 90 lat od śmierci Wyczółkowskiego i 80 lat, odkąd jego imię patronuje bydgoskiemu muzeum. Spotkania odbywać się będą w każdą majową środę o godzinie 16:30 w domu Leona Wyczółkowskiego na Wyspie Młyńskiej.
3: Zapowiada nasza reporterka Monika Jędrzejewska.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Synoptycy nie mają dobrych informacji dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Jutro za oknami kiepska pogoda. Będzie dużo chmur, które przyniosą ze sobą przelotne opady deszczu. Małe są szanse na jakiekolwiek rozpogodzenia, a na termometrach bardzo skromne wartości. 12 stopni w maksie. Następnego dnia bez przełomu, na skali 12. Poza tym dużo chmur, chociaż są szanse na chwilę ze słońcem i błękitem na niebie, dodają eksperci od spraw meteo.
8: Jest już po 19:00, słońce dalej gdzieś wysoko na niebie i to jest piękny czas i takich miesięcy jeszcze przed nami kilka i to mnie wyjątkowo cieszy.
9: No a jeszcze wakacje i taki latynoski klimat będzie można poczuć, słuchajcie, w Gdańsku w tę sobotę, 9 maja.
8: Ale się zawahałaś.
9: Bo tak nie wiedziałam, czy to sobota. Wiesz, głową w wakacjach, no. Enrique Iglesias.
8: Ja wiem, gdzie ty głową byłaś.
9: Enrique Iglesias gra, słuchajcie, w Gdańsku, a my mamy bilety.

0: Balet się dopiero rozkręca, kochani. 13 minut po 7 to jest kanał nadawczy w RMF Max. Jest energia, jest moc i są bilety na Enrique Iglesiasa.
1: Pytanie jest proste do was. Znaczy pierwsze to jest to, czy chcecie pójść na koncert Enrique Iglesiasa. To jest pierwsze pytanie. Jeżeli na nie odpowiadacie twierdząco, to jest drugie pytanie.
0: Skąd wiadomo, że lubisz Enrique?
1: I odpowiedzi na to pytanie, to drugie, wysyłacie na Messenger RMF Max. Sobota, Gdańsk, Enrique Iglesias tam gra i to będzie niezapomniana impreza.
0: I słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że my mamy naprawdę sporo biletów do rozdania, więc dzisiaj tych szans będzie kilka. Warto się zgłosić. Zagramy sobie w 5 sekund na antenie w walce o te bilety, ale teraz piszcie na Messengerze RMF Max. Skąd wiadomo, że lubisz Enrique?
1: No bo lubisz, prawda?
0: Skąd wiedziałeś? Lubisz Enrique?
1: No bo lubisz, prawda?
0: Skąd wiedziałeś?

0: Ed Sheeran, niezawodny Ed Sheeran w RMF Max, ale my o innej gwieździe dzisiaj. Enrique Iglesias zbliża się do Polski wielkimi krokami.
1: Tak jest, już 9 maja, czyli w sobotę zagra w Gdańsku i my mamy naprawdę sporo biletów do rozdania, więc szybka akcja, mamy już Adinę na łączach, cześć.
2: Cześć.
1: Hejka, słuchaj, będzie bardzo szybko i konkretnie. Okay, zaproszenia dobra. Na Enrique do zgarnięcia, tylko trzeba zagrać w 5 sekund. Masz 5 sekund, okay, żeby wymienić po 3 i za chwilę my ci powiemy co. No.
0: Adina, ty podobno masz 40 minut do zakończenia roboty, to się zgadza?
2: Dokładnie, dokładnie.
0: Czy tam też musisz być szybka?
2: No na razie obserwuję, jak mój szef ogarnia punkt, także nie jest źle.
0: To masz fajną robotę, jak obserwujesz, jak szef robi robotę. Podoba mi się.
1: Brzmi całkiem nieźle. No słuchaj, Adina, dobra, to lecimy szybciutko. Pytanie numer 1. Masz na nie 5 sekund. Wymień 3 rzeczy, które trzeba mieć na koncercie.
2: Telefon, aparat, odblaski.
0: Odblaski. Nie byłaś do końca pewna tych odblasków.
2: Jakieś dodatki odblaskowe.
0: Ale dobrze, ja to kupuję.
1: Kupujemy to. Pytanie numer 2.
2: Nie podeptał.
1: Wymień 3 smaki lodów.
2: Czekoladowy, truskawkowy, malinowy.
1: No, to szybko poszło. Szybko jak oglądanie szefa robiącego robotę. No to ostatnia rzecz, słuchaj, i zgarniasz zaproszenia na koncert na Enrique Iglesiasa, ale to będzie najtrudniejsze. Wymień 3 słowa po hiszpańsku.
2: Tequiero, mucho.
0: Tequiero mucho, to są 3 słowa, absolutnie.
1: Tequiero mucho, zaliczamy, słuchaj, Adina, jedziesz na Enrique Iglesiasa.
2: Dzięki bardzo.
0: A słuchaj, a nie ma za co. Pozdrów szefa.

RMF Max. Najbardziej lubię piosenkę tą. To, dobra, nieważne. RMF Max.

0: Tutaj Sofia Loren w RMF Max, a Enrique Iglesias w Gdańsku już w najbliższą sobotę 9 maja. Dzisiaj rozdajemy bilety, wy piszecie na Messengerze RMF Max, skąd wiadomo, że lubicie Enrique. No to Kasia, skąd wiadomo, że lubisz Enrique?
1: Cały czas nucę w głowie jego piosenki. Nie umiem śpiewać, od razu mówię, nie zanucę nic. Natomiast cały czas w głowie gdzieś mam te jego piosenki.
0: No i podobno koleżanki cię trochę wykiwały i kupiły
1: tak
0: bilety,
1: jest.
0: A ty nie masz.
1: Dokładnie tak. Nie powiedziały, ale ja im tak łatwo nie odpuszczę.
0: No dobrze, no to mamy nadzieję, że się za chwilę z nimi zabierzesz, ale żeby bilety zgarnąć, to trzeba zagrać w naszą zabawę 5 sekund. Trzy pytania przed tobą. Trzeba będzie po prostu wymienić po 3 rzeczy, o których za chwilę ci powiemy i masz na to 5 sekund. Jesteś gotowa?
1: Okej, tak jest.
0: Dobra.
2: Kasia, ale ciągle się stresujesz, bo poza anteną nam Kasia powiedziała, że jest lekki stresik. Czy już zeszło?
1: Jest stres, jest.
0: Dobra,
2: z każdym pytaniem będzie coraz mniejszy, bo na pewno ci super pójdzie.
0: No?
1: Mam nadzieję.
0: No to zaczynamy, słuchaj Kasia. Wymień 3 czerwone warzywa.
1: Pomidor, jabłuszko i malinka. To powiem, że to nie jest warzywo. Okej,
0: to były owoce.
1: Owoce czerwone.
0: Ale spokojnie, Kasia.
1: Taki bordowy, lekko, okej.
2: Buraka byśmy zaliczyli,
0: ale spokojnie,
2: ja
0: bo masz jeszcze 2 pytania i jak ci się uda teraz,
1: okay.
0: To wszystko jest okej. Bilety nadal lecą do ciebie, więc w ogóle nic się nie przejmuj, tylko się skup, Kasia, teraz.
1: No
0: uwaga.
1: Właśnie, skupienie.
0: Wymień 3 możliwe miejsca na koncert.
1: 3 możliwe miejsca na koncert. Amfiteatr, stadion i jakaś hala Mosir.
0: Jest!
2: Dobra!
0: Udało się!
2: Ale załapałaś, ale blisko było.
0: No i teraz...
2: Kasia, ale ty nas prowokujesz chyba. Ty nam chcesz ciśnienie podnieść, prawda?
1: Tak, ja nie umiem działać na czas.
0: No to słuchaj, trzeba się będzie wykazać. Enrique jest tego wart. Wiemy o tym.
2: Ostatnie pytanie. Jak dasz radę, bilety są twoje.
0: Uwaga! Wymień 3 piosenki Enrique.
1: Bailando, Bailamor.
2: Kasia!
0: Ale Kasia!
2: Ja miałem tutaj taki dźwięk do wypuszczenia, taki jej! Ale nie mogę go wypuścić.
0: No, zabrakło nam jednej, bo Bailando uznajemy, Bailamos uznajemy. No, ale tej trzeciej zabrakło.
1: No, niestety, ja to nie potrafię działać tak pod presją czasu.
2: Subemela Radio mogłoby być, które teraz leci.
0: Aj, Kasia.
2: Kasia, będą jeszcze okazje zgarnąć te bilety.
0: Tak, jeszcze jutro w RMF Max.
2: Proszę.
0: Więc słuchaj nas.
1: Komuś innemu pójdzie lepiej. Powodzenia.
0: Dzięki, Kasia. Do usłyszenia.

0: Jenny. No kocham ten numer, no po prostu to tak buja. Wspaniały jest. Dla tej piosenki pracuję w radiu. Ekstra.
1: Nie, jakby dalej, proszę bardzo, inwokacja tutaj na temat Drakuli się wydarzyła w wykonaniu Justyny Boryckiej.
0: No czasem tak z siebie wyrzuca, no słuchajcie, zresztą też tak pewnie macie za kółkiem, jedźcie ostrożnie, bo z pogodą dzisiaj różnie. Ale w szczegółach sprawdzimy to za chwilę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: I po reklamie.

0: działać, to na maksa.
1: Hit za hitem.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
2: Synoptycy nie mają dobrych informacji dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Jutro za oknami kiepska pogoda. Będzie dużo chmur, które przyniosą ze sobą przelotne opady deszczu. Małe są szanse na jakiekolwiek rozpogodzenia, a na termometrach bardzo skromne wartości. 12 stopni w maksie. Następnego dnia bez przełomu, na skali 12. Poza tym dużo chmur, chociaż są szanse na chwilę ze słońcem i błękitem na niebie, dodają eksperci od spraw meteo.

0: Czasem człowiek ma wrażenie, że piosenka jest o nim. Ale ta nie jest o tobie, bo ta mówi o tym, gdy jesteś sam.
1: A ty nie jesteś sam, bo to jest RMF Max.
0: Nigdy nie jesteś sam, jak to jest RMF Max i grupa pajaców gra ci piosenki.
1: Jakby
0: tak?
1: Okej, my, pajace my, w sensie Siwek i Borycka, to my już idziemy stąd.
0: Tak.
1: Ale będzie graba.
0: Ale?
1: Będzie graba, więc
0: będzie graba.
1: Nie będzie też on sam, bo wy będziecie z nim. I tak to działa w radiu właśnie.
0: To zostańcie z nami. Tour de Club po drodze, dowiecie się, gdzie się bawić, a później ugramy same dobre bity, obiecujemy.
2: RMF Max Bydgoszcz, Robert Wojowski. Dobry wieczór, uszanowanie. Już środa, pojutrze zaczynamy kolejny weekend. No i sprawdzamy, co się dzieje w Bydgoszczy. Jeszcze dzisiaj koncert Własny Port w Kubryku. Jutro z kolei koncert 10 tenorów, którzy wystąpią w Teatrze Adria. Czwartek 20:30, no a w piątek w City Hotel finał Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Też w piątek balety Wejwa 3.0, tutaj impreza pod hasłem Ladies Night. W sobotę w Vibe Clubie zagra DJ Gabor. Też w sobotę Mundek pojawi się za odtwarzaczami w bydgoskim Graju, no i również w sobotę w klubie Wejwa 3.0 Christo i Adi, DJ-ski duet, a w niedzielę koncert muzyki etnicznej, zespół Zapal wystąpi w Teatrze Adria, no i również w niedzielę koncert Dżentelmeni Polskiej Piosenki, w czasie którego będzie można usłyszeć przeboje Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Czesława Niemena czy Krzysztofa Krawczyka, to również w Teatrze Adria.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2!
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Hej, cześć, witajcie w środę po 20. Bez względu na to, jaka u was pogoda dzisiaj, tutaj, wieczorowo, zawsze jest słonecznie. Przemek Grabowski na liście Hobbens, dziesiątka najważniejszych hitów, nowości, premiery, świeży kawałek od Maty, którego może jeszcze nie znacie, nie słyszeliście, a na 10 wciąż z nami Somber i jego Back to Friends.
1: Max 10, numer 10.

0: Marcos i Lucas to bliźniaki, ale nie jedno jajowcy. Z Brazylii Dub Dogs odświeżają klasyk lat 80. w klubowej wersji, ale to się dobrze wkręciło i myślę, że będziemy tańczyć do tego aż do wakacji przez całe lato. How does it feel? Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Myślę, że należy im się szybki debiut w tym tygodniu. Na 9 też szybko z nami wśród najlepszych Dawid Podsiadło. Jego sezon.
1: Bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. 9

Ten numer rzeczywiście jest magnetyczny. Mistrzowie House'ów z Norwegii, Bauza i Magnetic. Teraz kolejna premiera Mistrzy House'ów. No przynajmniej kiedyś to jest jego największa muzyczna miłość jednak. David Guetta, który remiksuje hicior sprzed, no ładnych paru lat, już nieważne ilu, to Milki. Do tego tańczyła cała Europa. Just the way you are. Ale David Guetta zrobił tak naprawdę dwa kawałki w jednym. No to najpierw posłuchajmy, jeszcze będziemy rozwiązywać zagadkę, co jeszcze tutaj słychać. Chyba, że od razu to wychwycicie. Milki premierowo w remiksie Davida Guetty. Do tego tańczę od dzisiaj i polecam wam w RMF Max. Nasza premiera wieczorowo. Milki, Just the way you are. Remix Davida Guetty. Let me go.

0: zakochują się podczas wspólnego słuchania muzyki niż podczas zwykłej rozmowy przy kawie, dlatego playlista bywa często bardziej romantyczna niż bukiet róż. No i na naszej imprezowej playliście Andy Dust, na dzisiaj 7, jego Zakaria. Czy przy tym bicie można się zakochać? Niekoniecznie, ale można poimprezować. Przy kolejnym też, za chwilę na 6 Kongs i jego Galaxy, no i obiecana nowość od Maty.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
11: To przecież to jest ten film teraz.
10: Serio?
11: Bez kitu.
12: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowid.
18: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Echo Mata, tak spokojnie. No to jest numer, który chyba trzeba sobie zagrać może gdzieś w dolinie, w górach, sprawdzić, jakie mamy echo, albo gdzieś na szerokiej plaży, nad morzem. Nie no, nad morzem to nie ma takiego echa, ale gdzieś w dolinach to na pewno Mata czeka na wasze głosy w tym tygodniu. Teraz pierwszą piątkę Mata. Tutaj te dziewczyny Pink Panteresi, Zara Larson i Chris Tateside.

0: przy którym można rozpędzić się na rowerze, albo może na bieżni też, to dla tych też, którzy może słuchają RMF Max. Robiąc formę wieczorowo, Glockenbach, nasza taneczna nowość w kawałku Lost. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz John Summit to DJ o wielu twarzach. To znaczy, twarz ma jedną, choćby o muzyczne twarze. Potrafi robić house'y, deep house'y, kawałki trochę bardziej trance'owe nawet. Ale teraz taki jest bardzo drum and bass'owy, bo z ekipą połączeń Smokers już na trzecim All The Time.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: DJ Topik i Becky G, Latino, Księżniczka, Sorry Papi, kolejna premiera z zaskoczenia, to był pierwszy raz w RMF Max. Chyba dobrze się wkręca, prawda? Myślę, że będziemy wracać do tego w tym tygodniu. To na pewno głosujcie na nowe bity pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w środę John Summit i Chainsmokers All The Time, dwójka należała do Metznera, jego Gotham. Ale na miejscu pierwszym mamy mistrza fortepianu Kaigo, Griffin, Kalic. Najwięcej waszych głosów na hop i nasza nowa jedynka Save My Love.
1: One. Numer jeden.

0: Kygo wraca na szczyt listy, Hop Benz, Save My Love, to nasza nowa jedynka. Zostańcie z RMF Max, wracam z hitziorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max, Bydgoszcz, Robert Wojnowski, dobry wieczór, uszanowanie, już środa, pojutrze zaczynamy kolejny weekend, no i sprawdzamy, co się dzieje w Bydgoszczy. Jeszcze dzisiaj koncert Własny Port w Kubryku, jutro z kolei koncert 10 tenorów, którzy wystąpią w Teatrze Adria, czwartek 20:30, no a w piątek w City Hotel finał Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Też w piątek balety Wejwa 3.0, tutaj impreza pod hasłem Ladies Night, w sobotę w Vibe Clubie zagra DJ Gabor. Też w sobotę Mundek pojawi się za odtwarzaczami w bydgoskim graju, no i również w sobotę w klubie Iwa 3.0 Christo i Adi, DJ-ski duet, a w niedzielę koncert muzyki etnicznej, zespół Zapal wystąpi w Teatrze Adria, no i również w niedzielę koncert dżentelmeni polskiej piosenki, w czasie którego będzie można usłyszeć przeboje Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Czesława Niemena czy Krzysztofa Krawczyka, to również w Teatrze Adria.
2: Reklama. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
5: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2.
9: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
9: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start.
6: Wstawaj, nie udawaj.
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: www.media-ekspert.pl. Bo w Media
1: Ekspert taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No nareszcie, no i nareszcie jest nowe męskie granie. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Nareszcie można sobie odpocząć, pomyśleć co na kolację, a dzisiaj to nie trzeba się hamować, słuchajcie, bo jeszcze trwa, jeszcze do północy, Światowy Dzień Bez Diety. No to dzisiaj wieczorem można sobie pozwolić, dla tych, co w kuchni o tej porze z RBF Max, Joe, jego End of Beginning.

Hello! Marty Solveig. Na razie nie będzie nowości od tego gościa, bo po prostu zdjął słuchawki i zapowiedział, że na razie bez produkcji, bez występów, ale może w końcu mu się znudzi. Ale teraz coś świeżego, nie klubowego, ale bardzo przebojowego. Olivia Rodrigo, którą możecie znać z internetu, Drop Dead. Nie wiem, czy widzieliście Olivię Rodrigo na żywo, może właśnie też w internecie. To jest wulkan energii, porywa tłumy i śpiewa właśnie tak w nowości, którą polecam wam w RMF Max. Olivia Rodrigo przed wami. RMF.

0: Wiktor, Dyduła i Kaśka Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. A kto powiedział tak? Hasta la vista, baby. Chyba wszyscy wiedzą. Ale właśnie, w którym to było Terminatorze? Pierwszym czy drugim? Zapraszam na rmfmax.pl. Mamy ciekawe quizy. Kto odgadnie film po jednym cytacie? Podobno bardzo trudno jest zdobyć 10 na 10. Taki wynik jest chyba niemożliwy. Ale może ktoś będzie najlepszy dzisiaj wieczorem. Max.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
11: I po reklamie.

Sober rządzi w Polsce, 12 to 12, wieczorowo w RMF Max. Może już o tej porze myślicie, co na obiad jutro. To jakby co polecamy Żurek, który ostatnio zajął drugie miejsce na najlepszą zupę na świecie. A na 35 znalazł się rosół, na 48 zupa borowikowa, tylko skąd teraz borowiki, chyba tylko suszone. Na 49 barszcz czerwony. No to ja zamawiam na jutro miejsce 49. Teraz Wiktor Waligura, nie wiem czy jest fanem barszczu, ale my jesteśmy jego fanami. Mamy nowość w RMF Max. Wiktor Waligura, 4 pory roku.

Baby Rexa, Faithless, odświeżony klasyk New Religion. To dla wszystkich, którzy świętują dzisiaj swoje urodziny. Na Maxa też można zostawiać życzenia dla najbliższych na rmfmax.pl. Krzysiek pozdrawia Anię. Wszystkiego najlepszego, Aniu, żebyś była tak uśmiechnięta i zwariowana jak dotychczas. No i wygranej na loterii i podwyżki w pracy oczywiście. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz pieniędzy. Krzysiek wysyła radiowe buziaki. Aniu, dla ciebie nasza imprezowa nowość. Felix Jen, Kaskada, Boy You Tell Me.

0: Wiecie, że osoby, które tańczą, są postrzegane jako bardziej pewne siebie i atrakcyjne. No ja też sobie potańczyłem przed chwilą. Loco, loco, to gordo. No to jeszcze potańczymy dzisiaj wieczorem w RMF Max, bo za chwilę Tame Impala, jego Dracula, ale w remiksie Jenny będzie też nowość od Aloka. RMF Max.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Atmosferę w aucie. Z zapachami Evos twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach Evos od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
12: I po reklamie.

Dive Into Me to mega nowość od Aloka dla każdego Filipa na imieniny. Na Filipa, jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty. Tak więc jeżeli dzisiaj wieczorem będzie u was padać, to proszę nie narzekać. To jest po prostu zbawienie aktualnie dla wszystkich sadowników, ogrodników i rolników oczywiście. A po robocie także w polu takie hity na maksa. Nowa wersja Turn the Lights Off, Just Stay Jak Style i on przed wami.

International Love, Pitbull i Chris Brown. Teraz będzie też tak międzynarodowo. Może macie takie plany, marzenia? Pojechać kiedyś na wakacje do Japonii, odwiedzić Tokio. Ja też mam to na swojej liście marzeń. No to może jak się uda, to spotkamy się w Tokio w restauracji pomylonych zamówień. Tam mają różne dziwne miejsca. Jest także taka restauracja, której goście nigdy nie wiedzą, czy dostaną zamówiony posiłek. Wyobraź sobie, zamawiasz schabowego. No nie, no tam nie ma schabowego, sushi, a dostajesz na przykład polskie pierogi. To dopiero byłoby wydarzenie. Polskie pierogi w Tokio. Teraz australijski DJ z Wielkiej Brytanii w Polsce prawie w zestawieniu listy Hot Bands. Może jutro. Sony Fodera i jego nowość w RMF Max. My Lovin'.

RMF Max, mam wiadomość dla tych, którzy randkują, w szczególności internetowo. Są różne aplikacje, różne opcje, a okazuje się, że coraz więcej osób przyznaje, że sprawdza zgodność muzyczną przed pierwszą randką. Tak więc dzisiaj Red Flag to już nie tylko charakter, ale też zła playlista. Powiedz mi, czego słuchasz? Kto słucha takich bitów? No to witajcie w klubie, a na te rządzą u nas wieczorowo. Talk to you.

Houdini to Eminem, który pobił kiedyś rekord Guinnessa w szybkości nawijaniu i wyrzucaniu z siebie rymów i wersów. Trudno go dogonić. Nie wiem, czy Gibbs kiedyś próbował, ale chyba nie o to chodzi, żeby było jak najszybciej, ale żeby był klimat. No i tworzy w nowości, którą polecam wam w RMF Max, nie tylko dla tych, co za kółkiem. Gibbs i jego win czeka na wasze głosy na rmfmax.pl.

i to Kungs, który wrócił ostatnio do zestawienia listy Hobbensy. No trudno się oderwać od tej produkcji. Kto sprawdza hity flirtując? Okazuje się, że częściej flirtujemy właśnie wieczorem, w szczególności po 22, niż o jakiejkolwiek innej porze dnia. Wynika to chyba z tego, że mamy po prostu więcej czasu, więcej wolnego, czyli nocne hej, nie śpisz, jednak nie bierze się znikąd. Hej, nie śpisz to tylko taki wstęp do dłuższych wiadomości dla wszystkich na smartfonie z RMF Max. Alex Warren również dla flirtujących, jego Fever Dream.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Halo, mega klimat, Eben w RMF Max. Tak na wiosnę, wiosna to czas romantyczny, a w wielu krajach coraz więcej par poznaje się przez wiadomości głosowe, a nie zdjęcia. Okazuje się, że dobranoc wysłane nawet o północy jest coraz bardziej atrakcyjne. Kto tam jeszcze będzie sobie pisać? Zostańcie z RMF Max, bo ja za chwilę nie będę pisał, będę grał dobre bity. Wróci Somber i Swedish House Mafia.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

Już w zestawieniu na liście Hop Bentley rządzi u nas wieczorowo to Jazzy, dziewczyna, która tworzy, miksuje, czasami też zaśpiewa, ale akurat w tym przypadku pomaga jej DJ Spritz. Może wrócą na szczyt listy Hop Bentley. Jazzy zrobiła także numer z Calvinem Harrisem. Mamy to usłyszeć już bardzo, bardzo niedługo. Calvin już skończył swój numer. No to czekamy, kiedy nam wyśle. Oczywiście od razu będzie premiera w RMF Max. Teraz Rose i Bruno Mars.

Czekając na zapowiedziane premiery Calvina Harrisa, przypomnienie Calvin Harris i Sam Smith w wielkim hicie Promises. A co właśnie u tego wokalisty, u Sama Smitha? No wszystko dobrze, słuchajcie, Sam Smith zaręczył się ze swoim przyjacielem, projektantem mody Christianem Kołanem. Nie wiadomo na razie, kiedy wesele i czy będzie DJ, czy orkiestra. Jak DJ, to pewnie Calvin Harris, a może Meduza. Nowość od Meduzy macie teraz. Polecam w RMF Max, Don't Wanna Go Home.

Sasza to wokalistka, z którą chcą robić wszyscy, no i swój hicior właśnie z Saszą, ma także Alesso, Destiny, ale ona śpiewa, musicie przyznać. Świetnie śpiewają także nasze gwiazdy na trasie Lato Lomaxa. Wystartowaliśmy, pozdrawiam wszystkich, którzy byli, tańczyli, śpiewali z nami w Gorlicach. Na naszej trasie w tym sezonie także z Colim, Edyta Górniak, Grupson, Oscar Cyms, Mortalcio, Posti, Fausti, najbliższy przystanek w Pile 16 maja, a tam Zalia, Posti i Ola Bieniarz, teraz w RMF Max, gwiazda pierwszej imprezy w Gorlicach, Oscar Cyms i Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, Gdy będziesz sama.

Wiecie, jest Batman, He-Man, Superman, Batman, ale jest także Biedaman. To Biedaman Sikora, The Sikor. Przed chwilą w RMF Max odkrywamy polskie muzyczne ciekawostki zawsze przed północą. Mam też ciekawostkę dla wszystkich, którzy już się powoli układają do łóżka. Według badań osoby śpiące po lewej stronie częściej uważają się za bardziej pewnych siebie, czyli nawet łóżko ma swoje polityczne podziały, lewica i prawica. No to kto dzisiaj z lewej, jak to z prawej?

którego nie można słuchać cicho, trzeba trochę głośniej, to Wydmy i Puls. Nasze muzyczne polskie odkrycia przed północą, a wiecie, że osoby słuchające głośniejszej muzyki częściej podejmują spontaniczne decyzje, dlatego po imprezie życie czasami robi się bardzo ciekawie, tylko o tej porze już może nie przesadzajcie, prawda, z głośnością, żeby sąsiedzi się nie obrazili.

żartem. Tak fajnie śpiewa Kori Gajewska. Polecam wam jej muzykę. Kori zapowiedziała, że niedługo będą kolejne nowości. Dziękuję wam za wsparcie i za to, że słuchacie i za to, że ją śledzicie. Jutro też będą ciekawe polskie odkrycia. Przemek Grybowski, zapraszam was do RMF Max w czwartek. Nasz wieczór wystartujemy o 20:00 na liście Hot Bands. Pierwsza dziesiątka najważniejszych hitów i oczywiście premiery, kawałki, których jeszcze nie znacie. Obiecuję. Miłej nocy, cześć!

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.